0: potwierdzono zgon.
1: Mówi nam Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Trwa ustalenie okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Zamieszki na Łódź Summer Festival. W kierunku policji poleciały kamienie i butelki. To po tym, gdy bramki festiwalu zostały zamknięte i nie wpuszczono już kolejnych uczestników festiwalu. Część osób próbowała sforsować ogrodzenie i wtargnąć na teren koncertów, informuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
2: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
1: Wejście na Łódź Summer Festival zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa na koncert.

0: nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
1: Wejście na Łódź Summer Festival zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa na

0: Mówi rzecznik Zaporowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleksandr Kowalenko. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w sumie w tym tygodniu Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie prawie 1700 dronów, ponad 1600 bomb lotniczych i 95 pocisków różnego typu. Tragiczne informacje napłynęły z Rosji. Pięcioro bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia Elbrusu. To najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu, ma 5642 metry. Dwóm członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Wszyscy członkowie wyprawy byli doświadczonymi alpinistami. Mieli na koncie liczne wejścia na szczyty przekraczające 5000 metrów nad poziomem morza. Ważna informacja dla wypoczywających nad morzem. Czerwona flaga powiewa na kąpielisku w Stepnicy w Zachodniopomorskiem. Wszystko ze względów sanitarno-epidemiologicznych.
1: Po prostu zanieczyszczenia wody spowodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej sinicy. Przed skierowaniem się na dane kąpielisko w celu aktywności wodnych warto zapoznać się właśnie ze stanem i jakością wody.
0: Mówi Patryk Gruciński ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tego typu problemy występują nie tylko w okolicy Szczecina, ale w całym zachodniopomorskim. Kierowcom wybierającym się w podróż ekspresową S7 w kierunku Gdańska przypominamy, od dziś trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Dodatkowo należy zwracać uwagę na oznakowanie. Rusza remont, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Ze szczegółami nasz reporter Marcin Szydłowski.
2: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie lewym pasem. Ten etap prac ma potrwać około 2,5 tygodnia. Z kolei w połowie sierpnia rozpocznie się drugi etap prac. Wtedy ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Warszawy.
0: Prace mają potrwać do połowy września. Drogowcy uspokajają kierowców poza remontem na trasie Rączki-Waplewo. Do końca wakacji na warmińsko-mazurskim odcinku S7 nie są planowane kolejne prace. Negatywne komentarze i pytania, czy MLS to na pewno poważna liga. Robert Lewandowski ma już za sobą drugi mecz w barwach Chicago Fire. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale to nie odmieniło wyjazdowego spotkania z New York City. Drużyna Lewandowskiego przegrała 1-3. Występ naszego zawodnika śledził Michał Rawa.
3: Robert Lewandowski mógł poczuć się w tym meczu jak w niektórych spotkaniach reprezentacji Polski. Często cofał się po piłkę do środka boiska i miał niewiele sytuacji na zdobycie gola. Jego drużyna zagrała słabe spotkanie i zanotowała drugą porażkę po przerwie spowodowanej mundialem. W sieci wrze, fani strażaków nie są zadowoleni, że z klubu odszedł jego najlepszy strzelec Hugo Kuipers, a dla polskich fanów szokiem było to, że mecz został rozegrany na boisku, które na co dzień wykorzystuje drużyna baseballowa New York Yankees i miało to swój wpływ na stan murawy.
0: Kolejny mecz Chicago Fire rozegra 2 sierpnia, rywalem będzie drużyna z Charlotte. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to okazja do debiutu przed własną publicznością. W wiadomościach teraz szczęśliwy powrót z obrotu. W wiadomościach teraz szczęśliwy powrót z orbity na Ziemię. Dwóch rosyjskich kosmonautów i amerykański astronauta powróciło z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wszyscy przebywali na orbicie od końca listopada ubiegłego roku. Zostali także zastąpieni przez 3-osobową załogę, która spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 8 miesięcy. Nowe obowiązki dla firm podczas upałów. Zmiany wejdą w życie od przyszłego roku. Rozporządzenie po raz pierwszy określa maksymalne temperatury w miejscu pracy oraz progi, po których pracodawca musi wdrożyć działania ochronne.
4: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Po przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych temperatur wykonywanie pracy nie będzie dopuszczalne.
0: Tłumaczy Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. W przyszłym roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące temperatur w środowisku pracy. Będą się różnić w zależności od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu, czy na otwartej przestrzeni. Firmy taksi znikają z rynku. Taksówkarze coraz częściej muszą zamykać swoje biznesy. Zazwyczaj są to jednoosobowe działalności gospodarcze. Znikają jednak także duże, znane korporacje, które tracą klientów. Upadają lub zostają wchłonięte przez globalnych graczy. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania, przyznają.
5: Mamy informację, że samochodów świadczących usługi odpłatnego przewozu osób w Warszawie jest ponad 60 tysięcy. To jest niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi od 30 lat wytrzymała tą presję i tą konkurencję.
0: Mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy.

0: zawodowych Piotr Staturski. Aplikacje przewozowe przyciągają swoich klientów dostępnością i niskimi cenami. Jak mówią taksówkarze, żeby zarobić na życie, wielu kierowców aplikacji pracuje kilkanaście godzin dziennie.
1: Rotacja w firmach aplikacyjnych jest bardzo duża, bo kierowcy po 2-3 miesiącach, widząc, że muszą pracować po 14-16 godzin, żeby zarobić minimalną krajową, z której muszą się utrzymać i zatankować samochód, nie wytrzymują tego również kondycyjnie i odchodzą, szukają pracy gdzie indziej.
0: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku. Wzięli sprawy w swoje ręce. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym, niedaleko Białej Podlaskiej, chcą sami uzbierać na zakup busa, który będzie wykorzystywany do przewozu młodzieżowej oraz dziecięcej drużyny pożarniczej. Celem jest zebranie miliona butelek kaucyjnych, mówi Adrianna Gawrońska, druhna.
2: Mieszkańcy przyjeżdżają, podrzucają, bo mamy ustawione kontenery pod świetlicą, ale do tej pory też ustawiliśmy specjalne kontenery i pojemniki w newralgicznych punktach miasta Biała Podlaska.
0: Zamiast ograniczać się do tradycyjnych zbiórek pieniężnych, druhowie postawili na ekologię i angażowanie całej społeczności, od mieszkańców gminy po lokalne firmy. Podczas akcji nazwanej 1 milion do tej pory udało się zebrać około 15 tysięcy butelek. Uwaga na kleszcze w Tatrach. O ile jeszcze parę lat temu panowało przekonanie, że w górach kleszczy nie ma, bo jest zimno, o tyle teraz mocno się to zmienia. Pajęczaki te pojawiają się coraz częściej i są zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, mówi Jarosław Rabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Jest na pewno ich coraz więcej, a przyczyna prawdopodobnie tkwi w ociepleniu. No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Jakby była bariera termiczna, to ten jeden stopień podnosi tą barierę termiczną wyżej.
0: Kleszcze najczęściej przesiadują na krzewach i w trawach. Wysokie drzewa nie są dla nich miejscem bytowania. Mogą także być nosicielami groźnych bakterii i wirusów, m.in. boreliozy i odkleszczowego zapalenia opon mózgowych. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję.

0: Robi lato.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. A rozpoczynam od wypadku na trasie samochodowego 82. rajdu Polski w Zamarskach. Jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się. Obydwaj zawodnicy trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło na 11. odcinku specjalnym, Haszlach. Po wypadku został on przerwany. W sobotę podczas zawodów doszło do 2 wypadków w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. 82. rajd Polski jest jednocześnie 4. rundą Mistrzostw Europy. To jedna z największych katastrof naturalnych w historii Francji i Hiszpanii. W obu krajach tysiące strażaków walczy z ogromnym pożarem. We Francji najsilniejszy wybuch w departamencie Gironde na zachodzie kraju. Ogień jest około 25 km od stolicy regionu Bordeaux, ale tylko 15 od obszaru metropolitalnego tego miasta. Jego mer Thomas Cazeneuve uspokaja, że ewakuacja Bordeaux nie jest planowana. Czytałem w prasie, zwłaszcza w mediach zagranicznych, że przygotowaliśmy ewakuację Bordeaux. Nie ma żadnej ewakuacji Bordeaux w planach. Powtarzam, pożar jest dalej na południe. Nadal jest na skraju obszaru metropolitalnego, ale nie posuwa się na zachodnie skrzydło. We Francji ewakuowanych zostało 220 tysięcy mieszkańców, z kolei w Hiszpanii ze swoich domów uciekać musiało 75 tysięcy osób. Pożary są oddalone o kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez przekazał, że ogień został w dużej mierze opanowany. Informacje, które otrzymaliśmy, wskazują, że noc była bardzo pomyślna pod względem rozwoju pożaru, jego opanowania i działań gaśniczych. W 3 regionach Hiszpanii, wspólnocie autonomicznej Madrytu, prowincji Avila oraz Toledo obowiązuje stan wyjątkowy. Policyjna kontrola zamieniła się w pościg ulicami Krotoszyna w Wielkopolsce. 2 siedemnastolatków na elektrycznych hulajnogach, zamiast zatrzymać się do kontroli, ruszyło do ucieczki.
1: W trakcie pierwszego pościgu jeden z funkcjonariuszy podjął próbę zatrzymania jednego z kierujących. Ten nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego, czym doprowadził do zdarzenia z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z kierujących został zatrzymany po krótkiej chwili.
0: Mówi Łukasz Nowak z policji w Krotoszynie. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, drugi obywatel Ukrainy. Dokładne okoliczności sprawy wyjaśnia policja. Tragiczne zdarzenie w miejscowości Pożarzyce pod Wrocławiem. Z niewyjaśnionych przyczyn przewrócił się tam ciągnik rolniczy, a jego kierowca został przez niego przygnieciony. Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować.
2: Około godziny 14.50 na numer alarmowy otrzymaliśmy zgłoszenie. Na drodze polnej, poza drogą publiczną, ciągnik bez kabiny przewrócił się i przygniótł kierującego. Niestety na miejscu potwierdzono zgon.
0: Mówi nam Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Trwa ustalenie okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Zamieszki na Łódź Summer Festival. W kierunku policji poleciały kamienie i butelki. To po tym, gdy bramki festiwalu zostały zamknięte i nie wpuszczono już kolejnych uczestników festiwalu. Część osób próbowała sforsować ogrodzenie i wtargnąć na teren koncertów, informuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
0: Wejście na Łódź Summer Festival zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa na

0: część osób próbowała sforsować ogrodzenie i wtargnąć na teren koncertów, informuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
1: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
0: Wejście na Łódź Summer Festival zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa na

0: budowlany. Niespokojnie było także na Zaporożu na południu, gdzie osoby zostały ranne. Jedna z nich jest w stanie krytycznym. W ciągu doby ponad 1000 razy Rosjanie zaatakowali Zaporoże i obwód zaporoski. Uderzali ze wszystkich rodzajów zbrojeń. To były różne rodzaje dronów, ponad 700. Około 240 razy użyto artylerii, wieloprowadnicowych systemów rakietowych i bomb lotniczych. Mówi rzecznik Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleksandr Kowalenko. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w sumie w tym tygodniu Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie prawie 1700 dronów, ponad 1600 bomb lotniczych i 95 pocisków różnego typu. Tragiczne informacje napłynęły z Rosji. Pięcioro bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia Elbrusu. To najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu na 5642 metry. Dwóm członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Wszyscy członkowie wyprawy byli doświadczonymi alpinistami. Mieli na koncie liczne wejścia na szczyty przekraczające 5000 metrów nad poziomem morza. Ważna informacja dla wypoczywających nad morzem. Czerwona flaga powiewa na kąpielisku w Stepnicy w Zachodniopomorskiem. Wszystko ze względów sanitarno-epidemiologicznych.
1: Po prostu zanieczyszczenia wody spowodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej sinicy przed skierowaniem się na dane kąpielisko w celu aktywności wodnych. Warto zapoznać się właśnie ze stanem i jakością wody.
0: Mówi Patryk Gruciński ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tego typu problemy występują nie tylko w okolicy Szczecina, ale w całym zachodniopomorskim. Kierowcom wybierającym się w podróż ekspresową S7 w kierunku Gdańska przypominamy, od dziś trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Dodatkowo należy zwracać uwagę na oznakowanie. Rusza remont, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Ze szczegółami nasz reporter Marcin Szydłowski.
2: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie lewym pasem. Ten etap prac ma potrwać około 2,5 tygodnia. Z kolei w połowie sierpnia rozpocznie się drugi etap prac. Wtedy ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Warszawy.
0: Prace mają potrwać do połowy września. Drogowcy uspokajają kierowców poza remontem na trasie Rączki-Waplewo. Do końca wakacji na warmińsko-mazurskim odcinku S7 nie są planowane kolejne prace. Negatywne komentarze i pytania, czy MLS to na pewno poważna liga. Robert Lewandowski ma już za sobą drugi mecz w barwach Chicago Fire. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale to nie odmieniło wyjazdowego spotkania z New York City. Drużyna Lewandowskiego przegrała 1-3. Występ naszego zawodnika śledził Michał Rawa.
3: Robert Lewandowski mógł poczuć się w tym meczu jak w niektórych spotkaniach reprezentacji Polski. Często cofał się po piłkę do środka boiska i miał niewiele sytuacji na zdobycie gola. Jego drużyna zagrała słabe spotkanie i zanotowała drugą porażkę po przerwie spowodowanej mundialem. W sieci wrze, fani strażaków nie są zadowoleni, że z klubu odszedł jego najlepszy strzelec Hugo Kuipers, a dla polskich fanów szokiem było to, że mecz został rozegrany na boisku, które na co dzień wykorzystuje drużyna baseballowa New York Yankees i miało to swój wpływ na stan murawy.
0: Kolejny mecz Chicago Fire rozegra 2 sierpnia, rywalem będzie drużyna z Charlotte. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to okazja do debiutu przed własną publicznością. W wiadomościach teraz szczęśliwy powrót z orbity na Ziemię. Dwóch rosyjskich kosmonautów i amerykański astronauta powróciło z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wszyscy przebywali na orbicie od końca listopada ubiegłego roku. Zostali także zastąpieni przez 3-osobową załogę, która spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 8 miesięcy. Nowe obowiązki dla firm podczas upałów. Zmiany wejdą w życie od przyszłego roku. Rozporządzenie po raz pierwszy określa maksymalne temperatury w miejscu pracy oraz progi, po których pracodawca musi wdrożyć działania ochronne.
4: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Po przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych temperatur wykonywanie pracy nie będzie dopuszczalne.
0: Tłumaczy Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. W przyszłym roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące temperatur w środowisku pracy. Będą się różnić w zależności od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu, czy na otwartej przestrzeni. Firmy taksi znikają z rynku. Taksówkarze coraz częściej muszą zamykać swoje biznesy. Zazwyczaj są to jednoosobowe działalności gospodarcze. Znikają jednak także duże, znane korporacje, które tracą klientów. Upadają lub zostają wchłonięte przez globalnych graczy. Rosnąca konkurencja.

0: Konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania, przyznają.
1: Mamy informację, że samochodów świadczących usługi odpłatnego przewozu osób w Warszawie jest ponad 60 tysięcy. To jest niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi od 30 lat wytrzymała tą presję i tą konkurencję.
0: Mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych Piotr Staturski. Aplikacje przewozowe przyciągają swoich klientów dostępnością i niskimi cenami. Jak mówią taksówkarze, żeby zarobić na życie, wielu kierowców aplikacji pracuje kilkanaście godzin dziennie.
1: Rotacja w firmach aplikacyjnych jest bardzo duża, bo kierowcy po 2-3 miesiącach, widząc, że muszą pracować po 14-16 godzin, żeby zarobić minimalną krajową, z której muszą się utrzymać i zatankować samochód, nie wytrzymują tego również kondycyjnie i odchodzą, szukają pracy gdzie indziej.
0: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku. Wzięli sprawy w swoje ręce. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowacinku Starym, niedaleko Białej Podlaskiej, chcą sami uzbierać na zakup busa, który będzie wykorzystywany do przewozu młodzieżowej oraz dziecięcej drużyny pożarniczej. Celem jest zebranie miliona butelek kaucyjnych, mówi Adrianna Gawrońska, druhna.
2: Mieszkańcy przyjeżdżają, podrzucają, bo mamy ustawione kontenery pod świetlicą, ale do tej pory też ustawiliśmy specjalne kontenery i pojemniki w newralgicznych punktach miasta Biała Podlaska.
0: Zamiast ograniczać się do tradycyjnych zbiórek pieniężnych, druhowie postawili na ekologię i angażowanie całej społeczności. Od mieszkańców gminy po lokalne firmy. Podczas akcji nazwanej 1 milion do tej pory udało się zebrać około 15 tysięcy butelek. Uwaga na kleszcze w Tatrach. O ile jeszcze parę lat temu panowało przekonanie, że w górach kleszczy nie ma, bo jest zimno, o tyle teraz mocno się to zmienia. Pajęczaki te pojawiają się coraz częściej i są zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Jest na pewno ich coraz więcej, a przyczyna prawdopodobnie tkwi w ociepleniu. No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się poniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Jak była bariera termiczna, to ten jeden stopień podnosi tą barierę termiczną wyżej.
0: Kleszcze najczęściej przesiadują na krzewach i w trawach. Wysokie drzewa nie są dla nich miejscem bytowania. Mogą także być nosicielami groźnych bakterii i wirusów, m.in. boreliozy i odkleszczowego zapalenia opon mózgowych. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko.

0: FM. Robi lato.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a

0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. A rozpoczynam od wypadku na trasie samochodowego 82. rajdu Polski w Zamarskach. Jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się. Obydwaj zawodnicy trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło na 11. odcinku specjalnym, Haszlach. Po wypadku został on przerwany. W sobotę podczas zawodów doszło do 2 wypadków w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. 82. rajd Polski jest jednocześnie 4. rundą Mistrzostw Europy. To jedna z największych katastrof naturalnych w historii Francji i Hiszpanii. W obu krajach tysiące strażaków walczy z ogromnym pożarem. We Francji najsilniejszy wybuch w departamencie Żyrondy na zachodzie kraju. Ogień jest około 25 km od stolicy regionu Bordeaux, ale tylko 15 od obszaru metropolitalnego tego miasta. Jego mer Thomas Cazeneuve uspokaja, że ewakuacja Bordeaux nie jest planowana. Czytałem w prasie, zwłaszcza w mediach zagranicznych, że przygotowaliśmy ewakuację Bordeaux. Nie ma żadnej ewakuacji Bordeaux w planach. Powtarzam, pożar jest dalej na południe. Nadal jest na skraju obszaru metropolitalnego, ale nie posuwa się na zachodnie skrzydło. We Francji ewakuowanych zostało 220 tysięcy mieszkańców, z kolei w Hiszpanii ze swoich domów uciekać musiało 75 tysięcy osób. Pożary są oddalone o kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez przekazał, że ogień został w dużej mierze opanowany. Informacje, które otrzymaliśmy, wskazują, że noc była bardzo pomyślna pod względem rozwoju pożaru, jego opanowania i działań gaśniczych. W 3 regionach Hiszpanii, wspólnocie autonomicznej Madrytu, prowincji Avila oraz Toledo obowiązuje stan wyjątkowy. Policyjna kontrola zamieniła się w pościg ulicami Krotoszyna w Wielkopolsce. 2 siedemnastolatków na elektrycznych hulajnogach, zamiast zatrzymać się do kontroli, ruszyło do ucieczki.
1: W trakcie pierwszego pościgu jeden z funkcjonariuszy podjął próbę zatrzymania jednego z kierujących. Ten nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego, czym doprowadził do zdarzenia z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z kierujących został zatrzymany po krótkiej chwili.
0: Mówi Łukasz Nowak z policji w Krotoszynie. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, drugi obywatel Ukrainy. Dokładne okoliczności sprawy wyjaśnia policja. Tragiczne zdarzenie w miejscowości Pożarzyce pod Wrocławiem. Z niewyjaśnionych przyczyn przewrócił się tam ciągnik rolniczy, a jego kierowca został przez niego przygnieciony. Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować.
2: Około godziny 14.50 na numer alarmowy otrzymaliśmy zgłoszenie. Na drodze polnej, poza drogą publiczną, ciągnik bez kabiny przewrócił się i przygniótł kierującego. Niestety na miejscu potwierdzono zgon.
0: Mówi nam Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Trwa ustalenie okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Zamieszki na Łódź Summer Festival. W kierunku policji poleciały kamienie i butelki. To po tym, gdy bramki festiwalu zostały zamknięte i nie wpuszczono już kolejnych uczestników festiwalu. Część osób próbowała sforsować ogrodzenie i wtargnąć na teren koncertów, informuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
0: Wejście na Łódź Summer Festival zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Na koncertach bawiło się doskonale jednak kilkaset tysięcy osób. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów i Charków. W Charkowie w wyniku porannego dronowego strzału życie straciła jedna osoba. W kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelonych zostało 8 rakiet, głównie balistycznych.

0: 3 osoby zostały ranne. Płynęły magazyny, samochody i lokale mieszkalne. W Krzywym Rogu po ataku płonie największy hipermarket budowlany. Niespokojnie było także na Zaporożu na południu. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich jest w stanie krytycznym. W ciągu doby ponad 1000 razy Rosjanie zaatakowali Zaporoże i obwód zaporoski. Uderzali ze wszystkich rodzajów zbroi. To były różne rodzaje dronów, ponad 700. Około 240 razy użyto artylerii, wieloprowadnicowych systemów rakietowych i bomb lotniczych. Mówi rzecznik Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleksandr Kowalenko. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w sumie w tym tygodniu Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie prawie 1700 dronów, ponad 1600 bomb lotniczych i 95 pocisków różnego typu. Tragiczne informacje napłynęły z Rosji. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia Elbrusu. To najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu, ma 5642 metry. Dwóm członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Wszyscy członkowie wyprawy byli doświadczonymi alpinistami. Mieli na koncie liczne wejścia na szczyty przekraczające 5000 metrów nad poziomem morza. Ważna informacja dla wypoczywających nad morzem. Czerwona flaga powiewa na kąpielisku w Stepnicy w Zachodniopomorskiem. Wszystko ze względów sanitarno-epidemiologicznych.
1: Po prostu zanieczyszczenia wody spowodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej sinicy. Przed skierowaniem się na dane kąpielisko w celu aktywności wodnych warto zapoznać się właśnie ze stanem i jakością wody.
0: Mówi Patryk Gruciński ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tego typu problemy występują nie tylko w okolicy Szczecina, ale w całym zachodniopomorskim. Kierowcom wybierającym się w podróż ekspresową S7 w kierunku Gdańska przypominamy, od dziś trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Dodatkowo należy zwracać uwagę na oznakowanie. Rusza remont, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Ze szczegółami nasz reporter Marcin Szydłowski.
2: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie lewym pasem. Ten etap prac ma potrwać około 2,5 tygodnia. Z kolei w połowie sierpnia rozpocznie się drugi etap prac. Wtedy ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Warszawy.
0: Prace mają potrwać do połowy września. Drogowcy uspokajają kierowców poza remontem na trasie Rączki-Waplewo. Do końca wakacji na warmińsko-mazurskim odcinku S7 nie są planowane kolejne prace. Negatywne komentarze i pytania, czy MLS to na pewno poważna liga. Robert Lewandowski ma już za sobą drugi mecz w barwach Chicago Fire. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale to nie odmieniło wyjazdowego spotkania z New York City. Drużyna Lewandowskiego przegrała 1-3. Występ naszego zawodnika śledził Michał Rawa.
3: Robert Lewandowski mógł poczuć się w tym meczu jak w niektórych spotkaniach reprezentacji Polski. Często cofał się po piłkę do środka boiska i miał niewiele sytuacji na zdobycie gola. Jego drużyna zagrała słabe spotkanie i zanotowała drugą porażkę po przerwie spowodowanej mundialem. W sieci wrze, fani strażaków nie są zadowoleni, że z klubu odszedł jego najlepszy strzelec Hugo Kuipers, a dla polskich fanów szokiem było to, że mecz został rozegrany na boisku, które na co dzień wykorzystuje drużyna baseballowa New York Yankees i miało to swój wpływ na stan murawy.
0: Kolejny mecz Chicago Fire rozegra 2 sierpnia, rywalem będzie drużyna z Charlotte. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to okazja do debiutu przed własną publicznością. W wiadomościach teraz szczęśliwy powrót z obrotu. W wiadomościach teraz szczęśliwy powrót z orbity na Ziemię. 2 rosyjskich kosmonautów i amerykański astronauta powróciło z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wszyscy przebywali na orbicie od końca listopada ubiegłego roku. Zostali także zastąpieni przez 3-osobową załogę, która spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 8 miesięcy. Nowe obowiązki dla firm podczas upałów. Zmiany wejdą w życie od przyszłego roku. Rozporządzenie po raz pierwszy określa maksymalne temperatury w miejscu pracy oraz progi, po których pracodawca musi wdrożyć działania ochronne.
4: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Po przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych temperatur wykonywanie pracy nie będzie dopuszczalne.
0: Tłumaczy Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. W przyszłym roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące temperatur w środowisku pracy. Będą się różnić w zależności od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu, czy na otwartej przestrzeni. Firmy taksi znikają z rynku. Taksówkarze coraz częściej muszą zamykać swoje biznesy. Zazwyczaj są to jednoosobowe działalności gospodarcze. Znikają jednak tak

0: że duże, znane korporacje, które tracą klientów, upadają lub zostają wchłonięte przez globalnych graczy. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania, przyznają.
1: Mamy informację, że samochodów świadczących usługi odpłatnego przewozu osób w Warszawie jest ponad 60 tysięcy. To jest niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi od 30 lat wytrzymała tą presję i tą konkurencję.
0: Mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych Piotr Staturski. Aplikacje przewozowe przyciągają swoich klientów dostępnością i niskimi cenami. Jak mówią taksówkarze, żeby zarobić na życie, wielu kierowców aplikacji pracuje kilkanaście godzin dziennie.
1: Rotacja w firmach aplikacyjnych jest bardzo duża, bo kierowcy po 2-3 miesiącach, widząc, że muszą pracować po 14-16 godzin, żeby zarobić minimalną krajową, z której muszą się utrzymać i zatankować samochód, nie wytrzymują tego również kondycyjnie i odchodzą. Szukają pracy gdzie indziej.
0: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku. Wzięli sprawy w swoje ręce. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowacinku Starym, niedaleko Białej Podlaskiej, chcą sami uzbierać na zakup busa, który będzie wykorzystywany do przewozu młodzieżowej oraz dziecięcej drużyny pożarniczej. Celem jest zebranie miliona butelek kaucyjnych, mówi Adrianna Gawrońska, druhna.
2: Mieszkańcy przyjeżdżają, podrzucają, bo mamy ustawione kontenery pod świetlicą, ale do tej pory też ustawiliśmy specjalne kontenery i pojemniki w newralgicznych punktach miasta Biała Podlaska.
0: Zamiast ograniczać się do tradycyjnych zbiórek pieniężnych, druhowie postawili na ekologię i angażowanie całej społeczności, od mieszkańców gminy po lokalne firmy. Podczas akcji nazwanej 1 milion do tej pory udało się zebrać około 15 tysięcy butelek. Uwaga na kleszcze w Tatrach. O ile jeszcze parę lat temu panowało przekonanie, że w górach kleszczy nie ma, bo jest zimno, o tyle teraz mocno się to zmienia. Pajęczaki te pojawiają się coraz częściej i są zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, mówi Jarosław Rabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Jest na pewno ich coraz więcej, a przyczyna prawdopodobnie tkwi w ociepleniu. No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się poniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Jakby była bariera termiczna, to ten jeden stopień podnosi tą barierę termiczną wyżej.
0: Kleszcze najczęściej przesiadują na krzewach i w trawach. Wysokie drzewa nie są dla nich miejscem bytowania. Mogą także być nościelami groźnych bakterii i wirusów, m.in. boreliozy i odkleszczowego zapalenia opon mózgowych. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko. Dziękuję.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, po tamtej stronie mężczyzna, który napastował mnie ilością maili. Witam cię, chłopie, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, nazywam się Damian.
1: Co jest szczęściem i nieszczęściem twojego życia?
2: Szczęściem mojego życia jest moja, niestety teraz już była dziewczyna, Adrianna, a nieszczęściem jest to, że bardzo za nią tęsknię i chciałbym, żeby do mnie wróciła. Naprawdę zmieniłem się, wiem, że zawaliłem.
1: Co źle zrobiłeś?
2: Ja jestem chłopakiem z Podkarpacia, ona z Lubelszczyzny, ona jest na studiach. Wiadomo, jak to życie studenckie. Mniej czasu, ja się zrobiłem nachalny, zacząłem zabierać jej ten czas, czuła się po prostu, przeszkadzało jej to. Dała mi jedną szansę, powiedziała: Damian, ogarnij się, mniej kontaktu.
1: No dobrze, ale to powiedz mi, napisałeś tu, że czepiałeś jej się o to, że nie ma dla ciebie czasu, że byłeś zazdrosny. To znaczy, co robiłeś? Kontrolowałeś jej wyjścia telefonicznie?
2: Nie, ja zgadzałem się na wszystko, prawda? Tak, niech robi, co chce, tylko po prostu, wiadomo, jak się kogoś
1: tylko
2: kocha.
1: Tylko niech nagrywa krótkie filmy i wysyła mi na moje konto, żebym zobaczył, czy jest tak, jak mówi, tak?
2: No niekoniecznie.
1: Damian, bo ja mam mało czasu, a ty masz mi dużo do opowiedzenia, więc...
2: Po prostu chciałem z nią mieć więcej kontaktu. Dziewczyna jest troszkę bardziej zamknięta w sobie. Nie dawała mi tyle tego czasu, ile potrzebowałem. Ja rozumiem też swoją winę w tym, bo chłopak, taki jak ja, który naprawdę tęskni za swoją dziewczyną, zrobi wszystko, żeby się z nią skontaktować.
1: Czy ty nie uważasz, że ona powinna chcieć tego kontaktu z tobą? To ona powinna obdzielać się tą niepewnością wraz z tą twoją niepewnością. Gdzie on jest, co robi? To ja do niego zadzwonię, to ja go poproszę o zdjęcie, o krótki film. Damian, wiesz, że jak mama faceta na dłoni, to jedyne, co może zrobić, to tylko połączyć palce i ścisnąć? I wtedy flaczki wychodzą bokiem? Jaki ty byłeś ciekawy, jaki ty byłeś interesujący, jaki nie do zdobycia, jeżeli ty ciągle byłeś i jeszcze w dodatku niepewny, czy ona jest z tobą, czy przypadkiem nie spaceruje z jakimś innym gachem. Ładna?
2: Śliczna jest, najpiękniejsza.
1: To powinni się przy niej kręcić inni faceci. A jaki powinien być jej facet? Spokojny, pewny tego, że zajmuje z góry obraną pozycję.
2: Po prostu w pewnym momencie przestałem czuć, że ona jest moją największą fanką, nie?
1: Ona się bawiła, chodziła na imprezy, chwaliła ci się, że była tu, poznała fajnych gości.
2: A ty
1: wszystko odbierałeś jako czerwona lampeczka, nie wolno tam iść. Daj mi jego profil na Facebooku, nie ma? Co kręcisz, kombinujesz?
2: Pan wie więcej niż ja.
1: Jaki pan? Paweł jestem. No też tak robiłem.
2: To się zawsze... zmieniłem się.
1: Tak, akurat. Damian, to się zawsze źle kończy. No, tak. Albo wierzymy w to, że jesteśmy z kimś, kto nas kocha, albo dajmy sobie spokój z tą niby miłością.
2: No masz rację, ja się nie poddaję, będę walczył. To się po prostu wycierało w pewnym momencie, wierzę w to.
1: Ty wciąż nie mogłeś uwierzyć, co taka fajna dziewczyna może widzieć w takim przeciętnym facecie jak ty.
2: No dokładnie.
1: Chciałeś to kontrolować, wiem. Żeby ci przypadkiem nie odeszło. Odchodząc, rozstając się, co powiedziała?
2: Powiedziała mi tak: Damian, w tym momencie nie jestem w stanie dać drugiej szansy.
1: W tym momencie.
2: Zapytałem, czy mnie kocha, powiedziała, że nie wie. Nie jest w stanie mi teraz tego powiedzieć.
1: No to dzwonimy, aby trzymać się kciuki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Pytaj albo rzucaj.
1: Słucham.
2: A dzień dobry. Ady poszukuje.
1: No tak.
2: Bo to niespodzianka. Paweł Pawelec wita bardzo serdecznie, tylko się odezwij, bo nie wiem, żyjesz?
1: No jestem, tak, jestem.
2: Co tam u ciebie, mów? W skrócie mam z 30 sekund. Żeby zagaić temat, no bo już zaraz powiem ci, dlaczego dzwonię, no. Co u ciebie?
1: No, nie, no w porządku.
2: Jak farmacja idzie? Będziemy
1: no
2: ratować świat
1: dobrze.
2: Dzięki tobie?
1: No tak, no
2: tak, słyszałem. Słyszałem, że za naukę byś wszystko oddała. Te piękne zielone oczy, tę fantastyczną szczupłą figurę, to oczytanie. Panowie wiedzą, o czym mówią, ty nie masz prawa. Ten fantastyczny wzrost i brunet. Znaczy, podobno się faceci za tobą oglądają.
1: Znaczy, ja wiem.
2: Dzwonię nieprzypadkowo. Ty pewnie już się podejrzewasz, prawda? Inteligentna babka to już dokładnie wie.
1: No tak, nie bardzo.
2: Nie bardzo, nie ma. Ma trochę brak wiary w siebie, potrafi ładnie cię sobą zainteresować, pokazać ci, jaki jest roztrzepany, jaki pewny siebie, jaki niesamowity, jak leci do przodu. A potem po czasie, kiedy nagle dałaś mu swoje serce i pokochałaś, to stwierdził, to jest niemożliwe, żeby taka fajna babka była ze mną do końca życia, przecież jestem po prostu przeciętny. To będę ją kontrolował. Sprawdzę, gdzie ona jest, z kim ona chodzi. No po prostu straszne to było. On już to wie.
1: Niestety.
2: No on to już wie, no. On to już wie. A propos, imię faceta?
1: Prawdopodobnie Damian.
2: I bardzo dobrze, czyli jeszcze wciąż jeden. Dobra, nie masz pytań. Jak przekonać kobietę w ciągu jednej, dwuminutowej rozmowy, że faceci dochodzą do pewnych wniosków i chcieliby to wdrażać, czyli tę wiedzę, której nie mieli wcześniej, w życie, w plan tej miłości? Na pewno trzeba to przewietrzyć, na pewno powinno być mniej kontaktów, ale nie można dać o sobie zapomnieć. Dlatego jestem ja, Tadam! Adrianna, bo ma dopiero 20 lat. Ty przy tym wieku to jesteś mniej więcej o 8-10 lat starsza od niego. Daj mu szansę, dziewczyno. Nauczy się być draniem. Ja mu już tam troszeczkę podpowiedziałem.
1: Zobaczymy.
2: Powiedz, co ci najbardziej przeszkadza. Gdybyś mogła wymienić trzy rzeczy.
1: Trzy rzeczy?
2: Tak.
1: No to kontrolowanie.
2: Okej.
1: Przede wszystkim.
2: Druga rzecz?
1: Narzucanie się.
2: Nie dał za ten...

0: Zdarzające.
1: Tak jest, taki niepewny siebie, wiem. Dzieciak. Dobra, i trzecia rzecz, już nie będzie tak ważna, ale jednak istotna.
0: No, nie dotrzymaj obietnic.
1: Jak mężczyzna dobrze obieca, nie musi spełniać. Nie znasz tej zasady? To jest akurat fajne, no. Tylko gorzej, jak na to liczysz, nie?
0: Dokładnie.
1: Adrianna, dzwonię w imieniu narodu męskiego, czyli wszystkich brzydali, żebyś zaoferowała jeszcze jakiś kawałeczek swojego serca i wiary w to, że my wyciągamy wnioski, się uczymy.
0: Ojejku.
1: Jest wiara w tego faceta, czy brak?
0: No niestety chyba nie.
2: No nie!
3: Ada?
0: Słucham.
3: Jesteś pewna?
0: Tak.
1: No na tę chwilę tak. I chłopie, to się normalnie staje z kolan, strzepuje się czapką kolana i mówi: dobra, w porządku, okej, tym razem ten pierwszy krok może minia i nie najlepiej.

0: Jesteś pewna?
1: Tak.
2: No na tę chwilę tak. I chłopie, to się normalnie staje z kolan, strzepuje się czapką kolana i mówi: dobra, w porządku, okej, tym razem ten pierwszy krok może minia i nie najlepiej.

0: Koleżanki.
1: Dałem wszystkie znaki.
0: Bo wiesz, no, życie nie lubi wolnej przestrzeni. On, ja bym nie chciał, żeby on się przyglądał tylko i wyłącznie twojemu adorowaniu i wybieraniu przez ciebie innych fajnych facetów. Myślę, że świat jest tak skonstruowany, że któraś z tych twoich koleżanek powinna również od czasu do czasu Damiana pocieszyć, gdyby wam nie wyszło. Spacerem, bo o tym myślałem. Jakąś miłą rozmową, pójściem do kina, do teatru, wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek. Adrianna, on się na pewno nie podda.
1: No to wiem.
0: On cię bardzo, bardzo lubi.
2: Będę walczył, nie poddam się, przykro mi, rozumiem.
0: Rozważaj jeszcze, ewentualność. Dziękuję ci, to była bardzo miła rozmowa. Ja robiłem wszystko, żeby zwrócić twoją uwagę jeszcze na Damiana i starałem się w jakikolwiek sposób pomóc Damianowi, no ale...
2: Dzięki, Paweł.
1: Tak.
0: Porażka.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: żyje domniemany sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie został zastrzelony przez policję. Ewakuacja akwaparku w Redzie, powodem wyciek podchlorynu sody w krytej pływalni. Pożary pustoszą centrum Hiszpanii, niebezpiecznie jest także w okolicach Bordeaux na zachodzie Francji.
1: Mamy poniedziałek, 27 dzień lipca, jest godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
0: Dzień dobry. Nie żyje domniemany sprawca zamachu na uczestników Parady Równości w Berlinie. 21-letni Abdul B. został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Według nieoficjalnych informacji działka należała do jego ojca. Do ataku doszło w sobotę późnym wieczorem. Sprawca wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Według służb sprawca ataku był sympatykiem Państwa Islamskiego. Szef niemieckiego MSW określiła tak jako islamistyczny zamach terrorystyczny. Ponad 400 osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie. Powodem wyciek podchlorynu sodu w krytej pływalni. Zgłoszenie o zagrożeniu napłynęło do straży w Wejherowie wieczorem. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, a z obiektu ewakuowano gości, a także pracowników.
2: W wyniku rozszczelnienia instalacji doszło do wycieku ze zbiornika o pojemności około 600 litrów. Jedna osoba, technik obsługujący instalację i uzupełniający środek do uzdatniania wody, doznała zatrucia wziewnego. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego.
0: Mówi Grzegorz Hinz, rzecznik Wejherowskiej Straży. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Na miejscu pracowało 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. W Hiszpanii pożary lasów i nieużytków rolnych nadal nieopanowane. Do pozostania w domach wezwanych zostało co najmniej 175 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje teraz we wspólnotach autonomicznych Madrytu i Kastylii-La Manczy w centrum kraju. W okolicach Madrytu, także w prowincjach Avila i Toledo, zgłonęło ponad 80 tysięcy hektarów. Z pożarami walczy też Francja. Ogień jest 25 km od Bordeaux na zachodzie kraju. Ewakuacja miasta nie jest planowana, mówi mer Bordeaux Thomas Cazeneuve. Czytałem w prasie, zwłaszcza w mediach zagranicznych, że przygotowaliśmy ewakuację Bordeaux. Nie ma żadnej ewakuacji Bordeaux w planach. Powtarzam, pożar jest dalej na południe. Nadal jest na skraju obszaru metropolitalnego, ale nie posuwa się na zachodnim skrzydle. We Francji ewakuowanych zostało 220 tysięcy mieszkańców. W Krakowie będą działać zespoły zastępczych miejsc szpitalnych. Mają być tymczasowymi placówkami medycznymi, w których będą się leczyć ranni i chorzy, którzy nie wymagają hospitalizacji albo oczekują na transport do szpitala, a także pacjenci paliatywni. Urzędnicy uspokajają to przygotowania na wypadek wojny lub sytuacji kryzysowej.
3: Miejsca, które staraliśmy się wyznaczyć, znajdują się w niedalekiej odległości od placówek medycznych, które wyznaczone zostały do tego, aby personel medyczny z tych placówek został skierowany do tych zespołów zastępczych miejsc szpitalnych.
0: Powiedział Paweł Żak z Urzędu Miasta Krakowa. Tymczasowe placówki medyczne powstaną w krakowskich szkołach i mają odciążyć szpitale. Wśród 11 takich miejsc jest zespół szkół ogólnokształcących sportowych numer 2.
4: Hale sportowe przeznaczone byłyby na część łóżkową dla pacjentów. Mniejsze

0: Pomieszczenia przy hali pełniłyby funkcje pomocnicze, w tym gabinetu zabiegowego. Istniejące zaplecze kuchenne pozwala na przygotowanie i wydawanie posiłków.
1: Mówi Łukasz Zarodkiewicz, kierownik gospodarczy w tej szkole. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych zostaną uruchomione dopiero w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, a decyzję podejmie wojewoda Małopolski. Ważna informacja dla wypoczywających nad morzem. Czerwone flagi powiewają na części kąpielisk w zachodniopomorskim. Tak jest m.in. w Stepnicy. Wszystko ze względów sanitarno-epidemiologicznych.
2: Po prostu zanieczyszczenia wody spowodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej sinicy. Przed skierowaniem się na dane kąpielisko w celu aktywności wodnych warto zapoznać się właśnie ze stanem i jakością wody.
1: Mówi Patryk Gruciński ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podobny problem jest na wrocławskim kąpielisku przy Królewieckiej. Tam nie można wchodzić do wody z powodu zakwitu sinic.
3: W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających z obiektu kąpielisko zostaje czasowo zamknięte. O ponownym otwarciu obiektu poinformujemy niezwłocznie. Plaża pozostaje dostępna dla odwiedzających, jednak obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.
1: Mówi nam Sabina Pustułka z Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu. Korzystać można z innych kąpielisk na terenie miasta. Kierowcom wybierającym się w podróż ekspresową S7 w kierunku Gdańska przypominamy, od dziś trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Dodatkowo należy zwracać uwagę na oznakowanie. W warmińsko-mazurskim rusza remont, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Ze szczegółami teraz nasz reporter Marcin Szydłowski.
4: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie lewym pasem. Ten etap prac ma potrwać około 2,5 tygodnia. Z kolei w połowie sierpnia rozpocznie się drugi etap prac. Wtedy ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Warszawy.
1: Prace mają potrwać do połowy września. Koncert Maty zwieńczy Łódź Summer Festival. Wcześniej koncertowali PZ i Sean Paul. A skąd przyjechali i jak bawili się festiwalowicze?
5: A skąd jesteście?
6: Ostrów Wielkopolski.
5: Spod Wrocławia.
7: Z Mławy?
6: I z Gdańska.
5: Warto przyjechać, było kawałek drogi?
6: Tak, warto, warto. Klimat raczej. Ogólnie całe wydarzenie nas bardzo interesuje.
8: Za darmo jest. Dobrzy artyści, no.
6: Fajna atmosfera, myślę. Fajni ludzie.
9: Super! Super.
8: Na kogo najbardziej?
6: Mata. My tylko tutaj prawie dla niego jesteśmy. Ja na przykład Mata i BDOS.
5: A PZ-a nikt nie słucha tutaj.
10: Robi wrażenie. Tak. Wydaje mi się, że to są ludzie z całej Polski, jak i nie ludzie przyjezdni z zagranicy również.
6: No ja jestem pierwszy raz, ale jako student cieszę się, że jest po prostu za darmo.
1: Łódź Summer Festival przyciągnął kilkudziesięciotysięczną rzeszę festiwalowych gości. Tymczasem Lublin należał w weekend do cyrkowców. Mieszkańcy i turyści mogli zobaczyć artystów z całego świata podczas karnawału sztuk mistrzów. Od akrobatów trudno było oderwać wzrok.
11: Długo pani już tak tutaj się przypatruje, tej linie, która wisi z bramy krakowskiej aż do ratusza pociągniętej?
12: Tak, co roku tak jest, bo to jest punkt żelazny programu festiwalu karnawału sztuk mistrzów. I chętnie przychodzę, żeby zobaczyć takie pokazy, popisy, bo ci ludzie dużo trenują, ćwiczą.
13: Jest bardzo dużo ludzi. I bardzo dużo się dzieje. Zauważyliśmy pana, który chodzi po linie. Podziwialiśmy go przez parę minut.
14: Teraz podziwialiśmy tutaj jakiegoś sztukmistrza, który uwalniał się z łańcuchów.
1: Karnawał sztukmistrzów odbył się w Lublinie po raz 17.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
16: No i proszę, na południowym wschodzie to już 19 stopni o tej porze.
17: No ale ciepło dzisiaj nie będzie. 23 stopnie to maksymalna temperatura Kraków, Rzeszów, Kielce.
16: 2-3, 2-4 dajmy, no bo synoptycy też mogą się mylić.
17: Pogrzaliśmy się wczoraj, a dzisiaj będziemy przeżywać burzę, tak przynajmniej mówi IMGW.
16: Wszędzie będzie padać chyba.
17: Praktycznie dzisiaj ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski, no i deszcze wszędzie.
16: No i ciśnienie 1006 hektopaskali.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
17: Julia Chren.
16: Paweł Pawelec.
17: Dzień dobry, 8 po 6.
16: Minął weekend.
18: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Dzień dobry, w poniedziałek, 14 minut po godzinie 6. Jak minął weekend? Szybko, za szybko. Taki SMS na 60986989 przyleciał. Pamiętajcie, że ten numer do waszej dyspozycji, jakbyście się chcieli pożalić na weekend albo pochwalić, na tydzień, który się zaczyna, albo
1: kurzyć nas.
0: O, na przykład.
1: Bardzo chętnie, bierzemy to na plecy. Jak macie swoich bliskich denerwować, lepiej zdenerwujcie nas. To się rozejdzie po kościach, jak to się mówi. My żeśmy fantastycznie spędzili weekend. Ja widzę po Julii. Julia jest wymęczona, szczęśliwa. Coś tak? się działo, tak?
0: Ja cię, ty po prostu wszystko widzisz,
1: Paweł. Coś się
0: Paweł.
1: Działo, po prostu coś się działo.
0: Właśnie
1: opowiadaj.
0: Nic się nie działo się i działo. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim.
1: Ona odpoczęła dziewucha.
0: Dokładnie, no proszę, dokładnie. To jest po prostu idealny weekend.
1: Ja też byłem w tak zwanej samotni. Gdzieś tam w jakiejś wsi lubelskiej, gdzie kaczki chodzą sobie luzem.
0: No to cieszę się,
1: gęsi,
0: Paweł, że cieszę się, że wróciłeś.
1: Krowy muczą.
0: Ale dzisiaj, jak szłam do pracy na przejściu dla pieszych, pan na światłach zasnął za kierownicą. I tak sobie pomyślałam, że to musiał być ciężki weekend.
1: Ale co, grzecznie ominęłaś czy trąbiłaś jak wariatka?
0: Nie, akurat szłam pieszo. Wszyscy grzecznie czekali, aż on wstanie i pojedzie.
1: Pełne zrozumienie. No. On też ma żonę, tak?
0: Trzymajcie się ciepło dzisiaj. Poniedziałek, to przypominamy, to tak z tych złych wieści. A 16 minut po 6 to dobra wieść, bo jak macie do pracy na przykład na 8, to jeszcze dużo czasu.
1: To dużo. To zaczynamy pomalutko, ale do przodu.
2: Pierwsza zmiana.

0: Może nie o telegram tu chodzi po wakacjach, ale o jakiś liścik, karteczkę czy coś takiego. To listonoszu, weź ty się do roboty, bo tu wiesz, we wrześniu będziesz bardzo potrzebną i bardzo praktyczną personą. O!
1: Jest karteczka, która odleciała właśnie.
0: Jest
1: mamy
0: muzyczka.
1: Poniedziałek, 27 dzień lipca i dzisiaj imieniny obchodzą Antuza, Aureliusz, Bertolt, Celestyn, Celia, Celiusz, Felix, Innocenty, Jerzy, Julia, gdzie moje kwiatki?
0: Jula!
1: Laurentyn, Liloza, Lilla, Magdalena, Maur, Natalia, Novellon, Pantaleon.
0: Novellon.
1: Prawie jak pantalony. Sergiusz, Stoisław, Teodor, Tomisława i Wszebor. A jeżeli chodzi o święta, Korea Północna obchodzi dzisiaj Dzień Zwycięstwa. Myślę, że jak codziennie oni mogą obchodzić. Kuba, drugi dzień święta rewolucji. Na Malediwach drugi dzień święta niepodległości. A jeżeli chodzi o święta nietypowe, to mamy Dzień Samotnych oraz Dzień Chodzenia na Szczudłach.
0: Dzień Chodzenia na Szczudłach.
1: A jeżeli ktoś będzie samotnie chodził na szczudłach, to w ogóle podwójnie załatwia święto.
0: No tak, tak. To się łatwo zabić z tej wysokości. Kiedyś próbowałem. Nieźle się

0: leci. Panie i panowie, pierwsza data, 1959 rok, nie licząc mu 67 lat, urodził się dziennikarz pochodzący z Zielonki, który swego czasu również zasilał szeregi tej stacji. Marek Sierocki, genialna postać, kolega z korytarza, bo on tu pracuje w zaprzyjaźnionej stacji, ma urodziny.
1: To wszystkiego najlepszego.

0: dziennikarz pochodzący z Zielonki, który swego czasu również zasilał szeregi tej stacji. Marek Sierocki, genialna postać, kolega z korytarza, bo on tu pracuje w zaprzyjaźnionej stacji, ma urodziny.
1: To wszystkiego najlepszego. Działalność zakończył Polski Serwis Społecznościowy. Najlepszy na świecie i nie zapraszam do dyskusji. NKPL, wcześniej Nasza Klasa.
0: NKPL, Nasza Klasa. O, jak pięknie. Rok 1949 rok. Rodzi się, jak się okazuje, bardzo ważna postać w zespole Queen. Perkusista grupy Queen, Roger Taylor. On jest współaktorem, autorem wielu przebojów, między innymi In My Love With My Car, Radio Gaga, Radio Gugu, prawda? I ta piosenka, która leci w te Kind of Magic oraz masa innych piosenek. Kto by pomyślał? Czy ty wiesz, że on współpracował z Johnem Bon Jovim? Proszę.
1: To w tym samym roku urodził się też polski dziennikarz i producent muzyczny. Ktoś, kogo, przyznam szczerze, ja nie lubię. Włodzimierz Kleszcz.
0: No tak, to się źle kojarzy.
1: No,
0: przyznaję, tak. Bardzo ważna data dla miłośników muzyki takiej trochę starszej, rockowej. 1943 rok. Na świat przychodzi Mick Jagger. Na pewno kojarzysz zespół.
1: O, coś tam kojarzę.
0: On śpiewał The Rolling Stones.
1: To jeszcze można powiedzieć, że dziś święto radia. 1896 rok. Guillermo Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia.
0: Jak wyszło mu to, bo ja nie wiem, tam piszą coś?
1: Z tego co wiem, z tego co pokazała przyszłość, wyszło.
0: To lecimy.
1: 25 minut po godzinie 6.

0: pewnych środowiskach DJ-skich świetny numer napędzający parkiet. Kate Ryan.
1: 2 minuty do godziny 6:30. Ja bardzo dziękuję za tę piosenkę, bo wydaje mi się, że umiem francuski, jak ją śpiewam.
0: Ja się cieszę, że jest ktoś z mojego otoczenia najbliższego, kto zna francuski. To też mnie raduje. Za chwileczkę będzie po włosku. Gigi D'Agostino.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocy.

0: Ekspert.
1: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i

0: wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i

0: rybactwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Na zegarach już 6:30, a w studiu Dawid Osysko, zapraszający na wiadomości Radia Vox FM.
5: Na początek masowa strzelanina w amerykańskim stanie Waszyngton. Doszło do niej w kompleksie Seattle Center podczas festiwalu kulinarnego. Zginęły dwie osoby, a co najmniej 5 zostało rannych. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas 48. sesji Komitetu Popołudniowo-Koreańskim Pusanie. Na liście UNESCO jest m.in. historyczne Centrum Warszawy i Stare Miasto w Krakowie. Policyjna kontrola zamieniła się w pościg ulicami Krotoszyna w Wielkopolsce. Dwóch 17-latków na elektrycznych hulajnogach zamiast się zatrzymać ruszyło do ucieczki.
6: W trakcie pierwszego pościgu jeden z funkcjonariuszy podjął próbę zatrzymania jednego z kierujących. Ten nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego, czym doprowadził do zdarzenia z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z kierujących został zatrzymany po krótkiej chwili.
5: Mówi Łukasz Nowak z policji w Krotoszynie. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, drugi obywatel Ukrainy. Dokładne okoliczności sprawy wyjaśni policja. Do nadciągającej fali upałów przygotowują się Węgrzy. W kolejnych dniach spodziewany jest tam stopniowy wzrost temperatury, która w następną niedzielę może osiągnąć 39 stopni Celsjusza.

0: Dawid Osysko wróci za niespełna 30 minut, a my mamy dokładnie 28 drobnych kroczków do godziny 7. Powiedziałem, że po włosku. No, tutaj troszkę oszukałem, nie?
1: Nie ma tekstu.
0: Nie, bo mało tekstu jest, a w ogóle to l'amour toujours, to chyba też w tym twoim języku, co ty świetnie władasz. Czyli po francusku.
1: O, to ja akurat nie znam francuskiego.
0: O, to oui, ja wiem, że ty wiesz, że się pieścisz.

0: 21 minut i będzie godzina 7. My o tej porze zazwyczaj zaglądamy do gazet, internetów i tego, co działo się w weekend. I jeżeli ktoś obejrzał wszystkie te mecze, to naprawdę wielki ukłon w jego stronę, no bo wróciła Ekstraklasa, czyli najlepsza liga świata, jak to mówią. W sobotę 3 mecze, wczoraj też 3 mecze. No i jak tam wyniki? Jagiellonia Białystok wygrała.
1: Z kim?

0: z Koroną Kielce. Bardzo Górnik dobrze. Zabrze wygrał ze Śląskiem Wrocław, Lech Poznań, Krakowia 0-0. Raków Częstochowa niestety pokonany przez Wisłę Płock. Znaczy, nie wiem, czy niestety, bo niestety, nie jestem kibicką.
1: Raków Częstochowa. Ale coś Częstochowy...
0: Widzę Łódź Motor Lublin remis. O matko!
1: O masz ocit, widzisz, patrz. Coś się dzieje, patrz. Zobacz.
0: I Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice. Takie wyniki ekstraklasy śledzimy dalej oczywiście, ponieważ jest to wspaniałe wydarzenie.
1: Ty, Jola, śledzisz przecież. Ty.
0: Jasne, nie.
1: Ją kręci, bo tam jak się tylko coś jak jest z Jagiellonią Białystok pojawi, to ona od razu też o innych czyta. Bo uważa, że to sprawiedliwe trzeba było, bo to ona jest wielką fanką Jagiellonii i ona wie, że są też tacy
0: dobrze,
1: z drugiej strony.
0: Nie mówmy o tym, bo ja nie chcę tutaj pod pracą jakichś fanatyków innych zespołów.
1: Tak.
0: Okay. Minut do siódmej.
1: Daniel Martyniuk, lat 36, żeby mu trochę wypomnieć. Już raz przepraszał za obelgi wobec prezydenta i powiadam...
0: On przed weekendem miał jakiś tam taki... Znowu odzyskał chyba dostęp do mediów społecznościowych.
1: A może do czegoś innego odzyskał dostęp. Nienawidzę Polski i polskości. Proszę państwa, Daniel Martyniuk znów obraża wszystkich, jak leci dookoła.
0: Oj, panie, współczujemy ci. Ojcami
1: żal.
0: Nienawidzisz ogórków kiszonych, naszego pysznego schabowego.
1: Co ty, człowieniu, jagodzianek.
0: Nienawidzisz wakacji nad polskim morzem.
1: Dorsza w cenie.
0: Ale nie chcesz? Proszę bardzo,
1: droga
0: to więcej
1: wolna.
0: Dla nas zostanie.
1: Masz paszport? Wiesz co robić.
2: Pierwsza zmiana w radiu. Od rana z Vox FM.

0: taki radosny poniedziałkowy poraneczek, taka 6:47 na zegarach, a tu od razu rozpacz, że we Wrocławiu pada. To chciałem pocieszyć, w Poznaniu również, bo widzę, w Gdańsku leje, w Koszalinie leje.
1: Paweł bardzo lubi zabawiać się w pogodynkę, tak, bo od kilku minut siedzi i przegląda różne mapy pogodowe.
0: No bo patrzę,
1: prawda?
0: Jak
1: żeby być jak najbardziej precyzyjnym.
0: Tak, wiarygodnym to się nazywa.
1: No tak, żeby nam ciebie, Paweł, nie porwali do IMGW.
0: Ojej, ja z prognozą pogody.
1: Będziesz profesjonalnym synoptykiem.
0: Ale to tak wyskoczył, tak z rurką, z maską w płetwach i bym opowiadał, gdzie się trzeba przygotować na wodę.
1: No, mógłbyś być hitem w internecie. Wiele pogodynek i pogodynków zostało.
0: Ja z tym brzuchem?
1: Tekstami.
0: Ludzie, każdy by mi uwierzył. Ten facet nie ma nic do ukrycia, widać. O, tak by było.
1: Możesz być też naszą kalendarzynką i powiedzieć nam, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia.
0: Dzisiaj jest poniedziałek.
1: O, no i po co takie złe informacje?
0: To jest bardzo
1: razu,
0: dobry
1: naprawdę
0: dzień, ponieważ mamy okres wakacyjny. Dla większości poniedziałek jest wolny, a dla tych, co przyszli do pracy, nudny, bo nie ma z kim pracować, nie ma ludzi.
1: Ale właśnie, dla niektórych poniedziałek to początek urlopu, więc jeżeli jesteście na urlopie, wchodźcie na voxfm.pl, nie spać, zwiedzać, mamy taki konkurs. To dopiero przed godziną 9:00, ale być może ktoś, kto na urlopie już nie śpi, na przykład jedzie na wakacje, przecież jak mój tata nas zabierał wszystkich do samochodu, to o 4:00 trzeba było wyjechać, żeby w korku nie stać.
0: Ty wiesz, że mój też taki był? Ale szybciutko, szybciutko, ja nie będę przez was w korkach jeździł. A to przecież to były lata, kurczę, 70, tam w korku wtedy nie było, tam w ogóle dróg nie było.
2: Pierwsza zmiana.
1: 12 minut do godziny 7:00. Jedźcie bezpiecznie.
0: Ach, te wspomnienia.

0: No to co, 2 minuty do 7?
1: Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa.
3: Zabawa, której nienawidzimy, kiedy jest kądziu, ale też i ciężko nam jest, kiedy my jesteśmy sami, bo znaczy,
0: nie wiadomo, kto z naszych dwóch przegrywów ma przegrać.
3: Ja w ogóle nie zapisuję od razu, nie pamiętam, jak ja gram czysto, czyli jestem gotowy przegrać. Jakie słowo?
0: Lato dzisiaj proponuję. Przypomnijmy zasady, jak usłyszycie na antenie, że albo ja, albo Pawelec mówimy słowo lato, bo ono tak przychodzi, odchodzi, nie wiadomo co z nim.
3: Deszcie
0: to piszecie
3: przerywa.
0: Nam na 6098 69 869. Oczywiście jak najszybciej, kto pierwszy, ten lepszy.
1: Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa.
3: I będą nagrody.

0: wychodzi, nie wiadomo co z nim, to piszecie nam na 6098 69 89. Oczywiście jak najszybciej, kto pierwszy, ten lepszy.
1: Zakazane słowa. Zakazane słowa.
2: I będą nagrody.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
1: Reklama.
9: Domniemany zamachowiec Berlina nie żyje, był sympatyczny.

0: Panów. Rywalizacja polegała na odszukaniu próbki zapachowej. Za chwilę o zawodach, w których liczył się psi nos.
1: Na zegarach 7:00. Zapraszamy na wiadomości radia Vox FM w imieniu Dawida Osysko.
0: Policja zastrzeliła sprawcę ataku na Paradę Równości w Berlinie. Mężczyzna został odnaleziony w berlińskiej dzielnicy Spandau. W trakcie zatrzymania ruszył w stronę policjantów uzbrojony, jak podaje berlińska policja, w ostre narzędzie. Policjanci użyli broni. Szczegóły tego zdarzenia zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Według śledczych 21-letni Abdul B., sympatyk tzw. państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum ludzi, zabijając kobietę i raniąc 29 osób. Do zamachu doszło w parku Tiergarten w pobliżu bramy brandenburskiej, gdzie odbywała się Parada Równości. Dzień później sprawca został odnaleziony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. W wyniku użycia środków przymusu podejrzany odniósł tak poważne obrażenia, że mimo podjętej przez lekarzy reanimacji zmarł na miejscu. Mówi Florian Nat z berlińskiej policji. Niemieckie władze uznały atak za islamistyczny zamach terrorystyczny.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. 220 tysięcy Francuzów ewakuowanych powodem pożary w departamencie Żyrondy na zachodzie kraju. Płoną tam nieużytki, łąki i pola. Ogień jest 25 km od Bordeaux. Władze miasta informują, że nie jest planowana jego ewakuacja. W Hiszpanii do ewakuacji lub pozostania w domach wezwanych zostało co najmniej 175 tysięcy osób. Płoną lasy niedaleko Madrytu, a także kompleksy leśne i łąki w prowincjach Avila i Toledo. Sytuacja jest trudna, choć po wczorajszej nocy premier Pedro Sánchez uspokajał. Informacje, które otrzymaliśmy, wskazują, że noc była bardzo pomyślna pod względem rozwoju pożaru, jego opanowania i działań gaśniczych. W trzech regionach Hiszpanii, wspólnocie autonomicznej Madrytu, prowincji Avila oraz Toledo obowiązuje stan wyjątkowy. Tragiczne zdarzenie w miejscowości Pożarzyce niedaleko Wrocławia. Z niewyjaśnionych przyczyn przewrócił się tam ciągnik rolniczy, a jego kierowca został przez niego przygnieciony. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować.
3: Około godziny 14:50 na numer alarmowy otrzymaliśmy zgłoszenie. Na drodze polnej, poza drogą publiczną, ciągnik bez kabiny przewrócił się i przygniótł kierującego. Niestety na miejscu potwierdzono zgon.
0: Mówi nam Marek Myśliwiec ze wrocławskiej policji. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Amerykanie z pesymizmem patrzą na przebieg wojny z Iranem. Większość z nich uznaje, że konflikt okazał się znacznie trudniejszy niż zakładała administracja Donalda Trumpa. Tak wynika z sondażu opublikowanego przez CBS News. 75% respondentów oceniło, że wojna rozwija się gorzej niż spodziewał się Trump. Zdaniem 20% przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a według 4% jest łatwiejszy od przewidywań. 86% ankietowanych uważa, że najważniejsze dla USA jest otwarcie cieśniny Ormuz i dostęp do zasobów ropy naftowej.
4: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
5: No to mamy dzisiaj trochę deszczu, a jeszcze więcej burz, które mogą pojawić się dzisiaj wschodniej stronie Polski i w centralnej Polsce.
1: Okej, tak. ale nie przejdą na zachód? Nic nie dasz mieszkańcom zachodniej części kraju?
5: W zachodniej części kraju oczywiście deszcze, no ale synoptycy przed burzami nie ostrzegają. Jeżeli chodzi o temperatury, to 23 stopnie dzisiaj. Miłe. Maksymalna temperatura to Podkarpacie i Małopolska, a wreszcie Polski troszkę słodniej.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: Pierwsza zmiana.
5: Julia Chren.
1: Paweł Pawelec, witamy Was 4:04.
5: Dzień dobry.
6: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: tobie, Paweł, proszę cię,
1: ja ci nic nie pożyczę, nic nie przyjdę jutro za ciebie do pracy,
0: nie
1: połączę miłości za ciebie w kochaj albo rzucaj.
0: Nie nagrasz, Colin, nie zrobisz niczego, nie wyprodukujesz, nie stworzysz żadnej historii, która mogłaby okrasić nasz program?
1: Nie, 11 minut po godzinie 6, taką historię możecie ewentualnie stworzyć wy, jak wejdziecie na voxfm.pl, tam się do Pawełca można zgłaszać, do kochaj albo rzucaj.
0: Jula, wiesz, jak by nas gadali, Roma z pracy, ojej, wzięliby nas na języki, znienawidziliby nas, żona moja by wydrapała ci oczy, twój chłopak pobiłby mnie, to by się działo.
1: Myślisz?
0: No, znaczy próbowałby, nie dałby rady, ale cóż.
1: Ja tego nie chcę, żadnych artykułów w gazetach, żadnych nic.
0: Kurczę, ale tak się robi karierę w tym kraju, no co ty nie wiesz? Najpierw skandal, potem pokłosie tego wszystkiego, co się wydarzy. Później ogólne przeprosiny,
1: ale
0: wybacz mi.
1: Można fajną karierę zrobić, bo też o tym są artykuły, jak jest się na przykład nierozważnym kierowcą.
0: No, czekaj.
1: No i właśnie taki artykuł znalazłam, dokładnie z Wrocławia, spod Wrocławia, z Dolnośląskiej Góry. Tam mężczyzna elektrycznym rowerem, uwaga.
0: Elektrycznym rowerem, to już mnie bardzo...
1: Wyprzedził auto. No i pech chciał, że to auto to był nieoznakowany radiowóz.
0: Okej, i co? Chcesz mi powiedzieć, że przekroczył prędkość?
1: No chcę ci powiedzieć, że też stał się sławny.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: I na pewno nie doczytała, że pijany i bez prawa jazdy.
1: 12 minut po 7:00.

0: 19 minut po godzinie 7. Ten weekend to był w ogóle fantastyczny weekend dla fanów piłki nożnej. No bo tak jak wspominaliśmy, wróciła Ekstraklasa, 3 mecze w sobotę, 3 mecze w niedzielę.
1: Czyli dla pań, bo w sumie nas nie było w ich życiu przez te 3 dni. Po prostu nie było męża, nie było chłopaka narzeczonego. Można,
0: no nie wiadomo,
1: było
0: czy wszyscy tak kochają piłkę nożną.
1: Jego portfel i polecieć na zakupy, też by nie zauważył. Nawet by nie patrzył, jak tam pika mu w telefonie.
0: No chyba, że i drużyna, której kibicuje, przegrała, to mógł się chłopak zdenerwować, telewizor wyłączyć, telewizorem rzucić i razem z żoną panowie telewizor pojechali na zakupy. To nie jedyna rzecz, która się działa w piłce nożnej, no bo Łukasz Fabiański nie wraca do Polski, zakończył karierę.
1: A właśnie, tak czytałem, ale to co, on już nie będzie jakimś tam reprezentantem na naszym takim Polski w piłkę nożną, nie siądzie na ławce nawet tam?
0: No, dokładnie, zakończył karierę, tak przynajmniej dał znać, być może, tak jak Wojtek Szczęsny poszedł na emeryturę, zaraz później wrócił, no nie wiadomo.
1: Aha, czeka na propozycję teraz Barcelona, tak? Halo Barcelona, halo Barcelona. Tak.
0: No, ale są też miejsca,

0: gdzie te mecze nie przychodzą jakoś spokojnie. I mam na myśli tutaj Brazylię. Finał młodzieżowych rozgrywek w tym kraju został przerwany z powodu bzykania.
1: Złapałaś kamera. Normalnie tak, na tym krzesełku składanym.
0: Po prostu nadleciał rój pszczół, bo oczywiście o to mi chodziło.
1: No ale mnie zmieliło.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Szepnij coś przed taką informacją, zanim wejdziemy na antenę, bo wiesz, nie? Znasz mój charakter. Ludzie mogliby sobie źle o mnie pomyśleć.
0: 7.21.
1: Nie podpuszczaj.

0: 3 minuty.
1: To się podoba, wiem.
0: 7:30. To jest ta godzina, kiedy mamy naszego gościa specjalnego, Rysiek Piwek, z pytaniem.
2: Jak się wita pracownik tartaku?
0: 6098 6969.
1: SMS-em prosimy.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale...
7: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Reklama.

0: Minęła 7.30, Dawid Osysko, wiadomości Radia Vox FM.
1: Śledczy namawiają do współpracy szefa Zonda Krypto. Według Rzeczpospolitej prokurator Marek Wełna miał spotkać się z Przemysławem Kralem w jednym

0: ujawnił całą prawdę o giełdzie kryptowalut. Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych. W ręce mundurowych wpadł 25-letni obywatel Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Podczas przeszukania na jednej z posesji w Józefowie funkcjonariusze zabezpieczyli około 20 kg gotowego już mefedronu. Ostrzeżenia przed burzami w 10 województwach. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia, pokryły wschodnią Polskę oraz część Pomorza. Z kolei na Podkarpaciu to ostrzeżenie drugiego stopnia. W prognozach silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie również grad. Ostrzeżenia przed burzami mają obowiązywać od godziny 10 do 19.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Rozpoczynam od zwycięstwa po powrocie do Ekstraklasy. W swoim pierwszym meczu po 4 latach przerwy Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 2-1. Ciekawe i emocjonujące spotkanie, mówi po meczu trener Wisły Mariusz Job.
3: Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala.
0: W innych wczorajszych spotkaniach Widzew Łódź 2-2 zremisował z Motorem Lublin, a Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Dziś ostatnie spotkanie pierwszej kolejki. O 19:00 Zagłębie Lubin podejmie u siebie zespół z Gliwic. Lider samochodowych mistrzostw Europy Finn Teemu Suninen wygrał na Śląsku rajd Polski. Dzięki zwycięstwu w czwartej rundzie umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął mistrz Polski w sezonie 2025 Jakub Matulka, który stracił do finału niespełna 10 sekund. Tadej Pogaczar piąty raz w karierze wygrał największy wyścig kolarski Tour de France. Tym samym wyrównał rekord największych legend światowego kolarstwa. W tegorocznym wyścigu Słoweniec prowadził nieprzerwanie od 6 etapu.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Przypomnijmy Rysia.
5: Momencik, momencik, zara, Rychu.
6: Jak się wita pracownik tartaku?
4: 609 86 96 96.

0: zgrabniej do przodu, nie?
1: 21 minut do godziny 8, to przypomnijmy, o co tam Rysiu pytał.
0: Rysiu zadał pytanie wszystkim słuchaczom.
2: Jak się wita pracownik tartaku?
0: No jesteście świetni.
1: Dobrze cię widzieć w jednym kawałku.
0: Piła, piła.
1: Witają się jak porąbani.
0: Witają się otarciem jak kocury.
1: Cześć, przybij 4,5.
0: Bardzo ładne. Żółwik, żółwik.
1: Ale bez palców.
0: Czyli piątka, tak jest. Ewentualnie strzałka, strzałka.
1: No i jeszcze piątka rzymska, czyli żeby takie V zrobić, bo tylko
0: Wiktoria,
1: tyle.
0: Wiktoria, czyli tylko tyle zostało, tak, ewentualnie.
1: Ale to nie są poprawne odpowiedzi.
0: Rysio ma na to pomysł.
3: Suchary Pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak się wita pracownik tartaku? Przybija 4. Pozdrawiam.
3: Suchary Pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
0: Tu bez konkretnego określenia, którego palca brak.
1: 20 minut do 8.

0: 14 minut i będzie godzina 8. Mam pytanie do Pawła. Jak nazywa się ten piłkarz polski z lat 70. Grzegorz, ale jakie nazwisko miał?
1: Lato, Grzegorz Lato, dobrze pamiętam.
0: A, no to
1: wtedy
0: dziękuję.
1: Piłka polska była wielka i żeśmy wygrywali. Potem się okazało, że był bardzo słabym trenerem i selekcjonerem, ale to nie szkodzi. No. Nie wszyscy do wszystkiego, tak?
0: 6986 9869, jakbyście mieli jeszcze jakieś wątpliwości.
1: Mam.
0: No to zachęcamy do tego, jak słyszycie, Paweł odpowiada. Paweł, jak ty jesteś taki chętny, bo słuchaj, ja widziałam na TikToku, że...
1: Grę jakąś pewnie głupią znowu.
0: Nie. Jeżeli...
1: Widzicie, to jest taki podział. Ona grzebie w TikToku. Ja grzebię w internecie, a ona od razu do TikToka sięga. No,
0: że jest
1: co zrobisz?
0: Ale jest taka nowa funkcja powstała, że jeżeli wyślesz mi blika, to ja będę mogła sprawdzić, jak masz mnie zapisaną w telefonie. I mam taką propozycję, żebyśmy sprawdzili.
1: Naprawdę?
0: Czy
1: jak
0: to
1: wyślesz
0: działa?
1: Sobie blika.
0: No,
1: tylko, że...
0: Nie, że ty mi wyślesz.
1: A to znowu robisz ze mnie naiwniaka, ja ci wyślę blika, tak? A ty byś... O! Nazywam się 50 zł w prezencie?
0: Nie, no ale to tylko sprawdzimy. No Paweł, proszę.
1: A ile najmniej można blikiem wysłać?
0: Jak najwięcej, poproszę.
2: Pierwsza
1: zmiana. Ta młodzież taka cwana.

0: Tak, kochani słuchacze, zgadzam się z wami. Ta młodzież to taka cwana teraz.
1: Oj tam, Paweł,
2: podobno
1: wysłałbyś tego blika.
2: Podobno wrobiłaś mnie w zakazane słowo i tego ci nie daruję, a jeszcze mnie chciałaś
1: czy ty
2: naciągnąć.
1: Czy uważasz, że to ja cię wrobiłam? To słuchacz takiego SMS-a napisał, to nie jest moja wina. No ale aha, tak, Paweł powiedział zakazane słowo, rozwiążemy po godzinie 8.
2: Ale skorzystałaś z tego niedobra. Od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my pracujemy

0: Budownicy Agaty. Przypominamy, Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
1: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.

30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.

0: utrudni PiS-owi powrót do władzy, taki będzie skutek rozłamu za chwilę w wyniki sondażu. Jest perłą modernizmu. Centrum Gdyni trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
1: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
0: Burze nad Polską, większość kraju z alertami. IMGW wydał ostrzeżenie dla 10 regionów. Zagrzmi i mocno popada zwłaszcza nad centralną i wschodnią Polską. Najgorzej ma być na południu Podkarpacia, gdzie obowiązują alerty drugiego stopnia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Intensywnego deszczu można się spodziewać w całym kraju, ale zwłaszcza na wschodzie pojawią się najbardziej intensywne burze. Chodzi m.in. o powiaty krośnieński, leski, przemyski i Bieszczady. Tam podczas burz może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Poza tym alerty pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Podlasie, Warmię i Mazury, Świętokrzyskie, Małopolskie i Lubelszczyznę. Na Pomorzu alarmy wygasną najszybciej, bo jeszcze przed południem, ale nad morzem najchłodniej, od 16 do 18 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach około 20.
0: Upał ma się pojawić w Polsce od czwartku. Niektóre prognozy wskazują znów niemal 40 stopni na termometrach. Głęboki rozłam oraz wykluczenie Mateusza Morawieckiego rzucają cień na polityczną przyszłość Prawa i Sprawiedliwości. 62% pytanych przez Instytut Badań Polster uważa, że PiS bez Morawieckiego nie wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. Przeciwnego zdania było 38% badanych, tak wynika z sondażu dla Super Expressu. Według wielu ekspertów przed wyborami dojdzie jednak do zbliżenia stanowisk, a nawet wspólnych list. Na razie jednak możliwe są tarcia. Mniejsza liczba posłów PiSu to mniej pomieszczeń w Sejmie, wskazuje szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
3: Bo to każdy klub w zależności od wielkości ma ten przydział metrażu w Sejmie. To są kwestie przedstawicieli reprezentacji w poszczególnych komisjach sejmowych. To też jest od wielkości klubu w delegacjach parlamentarnych do różnych zgromadzeń. No tak, to pewnie jakieś tutaj przetasowania nas czekają.
0: Wspólnych list wyborczych z partią Mateusza Morawieckiego nie wykluczają politycy PSL-u.
4: Dzisiaj trudno byłoby o tym mówić, ale nie wykluczam. Ponieważ uważam, że patrząc kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze nazywam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać. To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów.
0: Przekonuje poseł PSL-u Jarosław Rzepa. Formalne wykreślenie rozłamowców z PiS-u ma nastąpić jutro. Chodzi o około 40 polityków. Gdynia na ustach całego świata. Modernistyczne centrum tego miasta trafiło na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Chodzi o kwartał o powierzchni prawie 88 hektarów, zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana Skolna, Wójta Radkego i Świętego Piotra od północy, a także linia torów kolejowych od zachodu. Na listę światowego dziedzictwa UNESCO trafiają obiekty charakteryzujące się wyjątkową, powszechną wartością. Polska posiada obecnie na liście 18 obiektów. Światowy rejestr obejmuje blisko 1250 miejsc. Tłumy turystów w miniony weekend odwiedziły Beskid Sądecki. Na niektórych szlakach było dość tłoczno, głównie w popularnych miejscach. Sporo osób wybrało się na szczyt Jaworzyny Krynickiej, gdzie można wejść na piechotę albo wjechać kolejką.
5: Zadowoleni jesteśmy, zwiedzamy, wyjechaliśmy sobie tutaj gondolą.
6: Przyjechaliśmy na szlak, pochodzić troszkę po górach. Jest bardzo fajnie, super tutaj jest, naprawdę.
7: Na wakacje przyjechaliśmy, no i tak dostaliśmy z polecenia tutaj, żeby przyjechać, pooglądać, no jest super, super.
8: Jesteśmy z Gdańska, także kawałek drogi przyjechaliśmy. Bardzo fajnie jest, pogoda nam dopisała. Więc super jest.
0: Dziś w górach Beskidu Sądeckiego może popadać deszcz. Pamiętajmy o alercie burzowym przed wyjściem w górę.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: Piomek. Korzystny nad morzem, niekorzystny na ścianie wschodniej, neutralny na zachodniej, proszę.
1: No bo biometr jest rzeczywiście najważniejszy. Oczywiście, on nam przyzwala, czy wypić kawę, czy nie. Trudno, że tam burze,

0: wyższa temperatura, no i nad morzem, to nawet do 20 niedobrnie.
1: Dobrze, ale 27 może być nawet w Rzeszowie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
0: Julia Hen.
1: Paweł Pawelec. Fakt, że od 11 do 14, ale się liczy.
0: 5 minut po 8, dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Visita Haribenta, mi spielali de Dota.
5: I hear you, man.
4: Visita Haribenta, mi spielali de Dota.
5: I feel you, man.

0: Ja już mam informacje.
1: Zakazane słowa.
0: Z miasta, tak bym powiedział, Jula. Już wszystko wiem. Jesteś podła, ale i tak cię kocham. Uwaga, i mam dowód tutaj na to, że to nie było uczciwe. Poczekaj, niech ja tutaj się przygotuję.
2: Cześć, kochani Paweł, ale dałeś się wkręcić Julce normalnie, jak no. Młody, ale cię podpuściła z tym latem.
3: Nie ma za co.
2: Udałeś się. Brawo, Julka, Halina. Paweł, uważaj na Julkę.
0: Uważam już, teraz uważam,
3: dobra,
0: obiecuję.
3: Bo... myślę, że z czasem i na tego blika da radę. Ale z nami jest Paweł, bo Paweł jako pierwszy Pawła Pawelca na gorącym uczynku przyłapał. Cześć Paweł.
0: Cześć Paweł.
4: Cześć, witam serdecznie.
0: Słyszysz, jeszcze na blika chcę mnie zrobić. No, to jest nie koniec atrakcji. Tak, to nie koniec atrakcji.
3: Słucham.
4: No.
3: Co ty powiedziałeś? Czy ty masz
4: ale
3: tutaj
4: my
3: jakiś...
4: zawsze mamy dobre serce i wam pomagamy.
0: Tak. I udajemy, że tego nie zauważamy w ogóle,
3: czekaj,
0: nie?
3: Czekaj, to ja może tu dwóch Pawłów naraz może na blika wkręcę. To będzie nawet lepiej.
0: No, ale ciekawe, czy bliczkę można też złotóweczkę? Tak w ramach...
3: Można. Lepsza to... złotówka niż nic. A tobie, Paweł, jak mija poniedziałek?
4: A bardzo dobrze, na spokojnie. Zbieram się do pracy.
3: O,
0: jak ty masz dobrze, na którą idziesz do pracy?
4: Jako instruktor nauki jazdy, to tak jak umówię sobie jazdę z kursantami, tak idę.
0: Mistrz.
3: I na którą dzisiaj masz?
0: Dziesiąta pewnie.
4: A dzisiaj na dziesiątą.
3: Ty, a oni są niebezpieczni na drodze? Ty się trochę stresujesz w pracy?
0: No.
4: Nie, po tylu latach doświadczenia tak? To już nie ma czegoś takiego jak strach.
0: Paweł, ja mam bardzo ważne pytanie. Tak? A powiedz mi, kogo trudniej nauczyć jazdy takiej rozsądnej? Mężczyzny czy kobiety?
3: Koniec. Koniec tej rozmowy. Paweł, proszę, nie odpowiadaj na to pytanie.
4: Broń Boże, nie będę tutaj z każdym można współpracować, każdego można nauczyć jeździć, a kobiety są bardzo dobrymi kierowcami.
0: No tak, oczywiście. Są na pewno rozsądniejsze. Tylko powiedz mi, czy kobieta szybko wie, gdzie jest w prawo, gdzie w lewo?
3: Paweł, czy ty chcesz się naprawdę pokłócić w tym momencie?
4: To różnie, ale powiedzmy sobie szczerze, ile byśmy tracili, gdybyśmy tych kobiet nie mieli, ojej, gdyby czasem nas nie podrzuciły tam, gdzie trzeba.
3: Dziękujemy ci, Paweł.
0: Nie zwiozły do domu, nie?
4: Dokładnie.
3: Za te piękne słowa i za to, że złapałeś Pawelca na słowie lato, gadżety od Radia Vox FM dla ciebie, no i pięknego tygodnia ci życzymy.
4: Tak. Dziękuję.

0: podobno jeszcze wciąż Bobo. DJ Bobo.
1: 20 minut po godzinie 8 mamy poniedziałek, czyli zmiana turnusów urlopowych. Jedni wracają, drudzy wybywają.
0: No, tak jest. Jak już się znudziło to jedzenie, ciągle ta zupa mleczna na śniadanie na środku, wracamy do domu i przyjeżdżają nowi i się męczą.
1: Boże, gdzie jest zupa mleczna na śniadanie po środku?
0: Tam, gdzie jeździłem do Jastarni.
1: A w którym to było roku, Paweł, powiedz?
0: To jeszcze było z 5-6 lat temu, słuchaj. O! Naprawdę, była zupa mleczna, no. I to nigdy nie rozumiałem, dlaczego z ryżem.
1: A jeżeli nie macie pomysłu, gdzie się na wakacje wybrać, to można na przykład na Dolny Śląsk.
0: Dolny Śląsk bardzo chętnie. Tam na śniadanie te frankfurterki, albo kiełbasa i kapuśniak.
1: Wieś Ostaszów została wpisana do rejestru zabytków. To było na początku lipca, Ostaszów, ale no, okazuje się, że mieszkańcy wcale nie są z tego zadowoleni. Protestują, no bo tam, no bo nie będą mogli robić remontu. Nie będą mogli sobie, czego będą chcieli zmieniać, będą musieli pytać, ale...
0: Nawet kostki ruszyć nie można, no bo przecież sprzed wojny.
1: Chociaż ja szczerze się im nie dziwię, że oni protestują.
0: Bo?
1: No, a jak ty byś się poczuł, gdyby ci powiedzieli, że zostałeś wpisany do rejestru zabytków?
0: Chyba bym się rozpłakał nawet.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: 22 minuty po 8. Jesteś, Paweł, jeszcze tu?
0: Ale ja już jestem zabytkiem chyba nawet.

0: Od razu mi jest lepiej, jak ja słyszę, że ja nie jestem sam. I faktycznie patrzę przed siebie i siedzi na ciągara.
1: Jestem tutaj, bo słuchacze pytają, czy masz już żółtą rejestrację? Jako zabytek.
0: Nie, ponieważ auta mam całkiem nawet 10, także to nie jest tak, że wszystko mam takie stare.
1: Nie wiem, czy chodziło o auto, Paweł. 2 minuty do godziny 8.30, 8.30
0: ale
1: oczywiście wiadomości.
0: Wiek, na swój wiek też nie wyglądam. Tak przynajmniej mówią ludzie mi przychylni.
1: No, wyglądasz na rok młodszego.
2: Pierwsza zmiana. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie

0: soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
3: Minęła 8.30, wiadomości Radia Vox FM. Dawid Osysko.
4: 5 osób w ciężkim stanie przebywa w szpitalu, w tym 3-letnie dziecko. To bilans dramatycznego wypadku na drodze krajowej 78 w Kliszowie w Świętokrzyskiem. Wieczorem zdarzyły się dwa samochody osobowe i dostawczak. Jak przekazał Marcin Żarek ze straży w Pińczowie, pojazdami łącznie podróżowało 9 osób.
5: Jedna osoba była uwięziona w pojeździe, pozostałe wyszły z samochodów przed przybyciem służb.
4: Okoliczności i dokładne przyczyny wypadku ustala teraz policja. Strażacy z Departamentu Żyrondy na zachodzie Francji podsumowują piątą noc walki z pożarami łąki lasów. Ogień zniszczył powierzchnię 42 tysięcy hektarów. Pożar na zachód od Bordeaux jest opanowany w niektórych miejscach. Sytuację poprawił padający deszcz. Mocne spadki cen ropy na światowych rynkach. Surowiec tanieje w związku z doniesieniami z Bliskiego Wschodu. USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków. Ponad 1400 osób zakażonych zmarło. Władze Demokratycznej Republiki Konga przekazały nowe informacje w sprawie epidemii eboli. W tym kraju potwierdzono do tej pory 3200 zakażeń niezwykle niebezpiecznym wirusem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana. Vox FM.
6: 28 do 9.
3: Wiesz, może tato, może starszy.

0: 21 minut do godziny 9. Leci to taka godzina i to poniedziałek, czyli najfajniejszy dzień tygodnia, ponieważ tutaj wszystko się zaczyna i nie wiadomo jeszcze, jak się wszystko potoczy.
1: Czasami coś ci w tygodniu nie wyszło, prawda? Odkładasz to, wtedy zostawiasz sobie czas na pojednanie z porażką na weekend i od poniedziałku ruszasz i miażdżysz te problemy. To dzisiaj. Przypominam.
0: To dzisiaj zaczyna się ta możliwość miażdżenia problemów, a jeżeli chodzi o to, co się zaczyna pogodowo, no to dzisiaj chłodno, ale od środy Polska będzie skąpana w słońcu i w upalnych temperaturach, nawet 40 stopni Celsjusza.
1: 40 stopni zobaczysz, a faktycznie 35
0: tak mówią, tak pokazują.
1: Stopni w najbliższy piątek będzie.
0: Te mapy mają taki kolor, że to jest taki burgund, taki czorny.
1: To jest wino czerwone, od razu mówię. Tak.
0: Takie bardzo czerwone.
1: To nawet nie jest porzeczka, to jest wino czerwone, wytrawne, widzę, że wytrawne.
0: Więc jeżeli jesteście aktualnie na wakacjach, to nie martwcie się, bo to ocieplenie przyjdzie. Poza tym, jeżeli na wakacjach jesteście,

0: to wejdźcie na voxfm.pl i zgłoście się do naszej zabawy Nie spać, zwiedzać, bo my za chwilę już będziemy dzwonić i
1: hojność
0: sprawdzać.
1: Rządzi, hojność rządzi. Przypomnij, co my damy?
0: 500 na prezent marzeń mamy dla was, więc warto.
1: No ludzie.
2: Pierwsza zmiana.
1: Tak lekką ręką, 500. Gdzie tak macie, powiedz?
0: 20 do 9.
1: Tylko w Vox FM.

0: Mistrz Dance'u na antenie Vox FM, czyli Denzel już za nami.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Nie spać, zwiedzać.
3: 13 minut do godziny 9, a my już jedziemy z Rowów do Łeby razem z Kingą w samochodzie. Cześć Kinga.
4: Cześć, cześć.
0: Cześć Kinga.
3: Jak tam dróżka?
4: No nie ma źle, fajnie się jedzie. Pogoda troszkę pochmurna, ale z perspektywami na to, że słońce wyjdzie.
0: Okej, jeszcze nie pada?
4: Nie, nie.
3: No Paweł, przestań, ale Kinga, nie martw się, dzisiaj będzie trochę chłodniej, ale już w środę ma przyjść ocieplenie. Wy do kiedy zostajecie nad morzem?
4: Do piątku.
3: O, i jakie plany jeszcze na ten cały tydzień
0: tak,
3: właściwie?
0: Jak przyjdzie ciepło, to wy wrócicie do domu.
4: Tak. Nie no, myślę, że troszkę tego słońca jednak dostaniemy i troszkę leżing, plażing też będzie.
3: Czyli co, raczej takie leniwe wakacje, plaża, tutaj kocyk, parawan, coś takiego?
4: Tak, tak, basen też, ciepłą wodą na szczęście.
3: O, basenik, a zwiedzacie coś?
0: Nad morzem to musi być basen, tak.
4: Tak, zwiedzamy, lubimy zwiedzać, lubimy czynnie spędzać wakacje, ale basen też z ciepłą wodą jak najbardziej.
0: Czekaj, tak patrzę, Rowa, a Łeba, czekaj, jak to dłuższa podróż jest, poczekaj, to ile to jest kilometrów z Rowów do Łeby?
4: To znaczy my jeszcze robimy przystanki, jak coś widzimy fajnego, to się zatrzymujemy i jedziemy z bagażem, tak? Mamy trójkę dzieci, więc
0: to jest taka podróż.
3: I jak tym dzieciom w podróży, co, jakie masz sposoby, żeby dzieci podróż długą przetrwały?
0: Zostawiać po drodze po jednym.
4: Mamy łamigłówki, mamy krzyżówki. Śpiewamy też drogą, oczywiście słuchamy w FM.
3: No bardzo nie, czyli cieszymy. Mama nie da odpocząć, tylko jakieś łamigłówki w wakacje daje. No nie, masakra.
0: Bo dziecko jak się nudzi, to jest marudne, wie co robi dziewczyna.
3: Mówisz?
0: Bardzo. Tak, nic nie zmienia i oczywiście, że tak. Ciągle zadania.
3: 500 na prezent marzeń mamy dla was.
4: Super, bardzo się cieszę.
0: Bardzo proszę.
3: No i udanych wakacji życzymy.
4: Super, dziękujemy bardzo.
0: Parasole
3: dzięki,
0: kupione.
3: Pa, pa.
4: Parasolki w bagażniku.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Wy też możecie się zgłaszać voxfm.pl 10 minut do 9.

0: minuty do godziny 9. Po 9 oczywiście kochaj albo rzucaj. Czy uchylisz nam rąbka tajemnicy,
1: tak,
0: Paweł?
1: Karol będzie błagał Oliwie na kolanach, by wrócili po tym, jak byli razem ze sobą dwa lata, ale nakręcali się, jak napisał, niezdrowo i niepotrzebnie przeciwko sobie, a on w ramach zemsty nie powiem, co robił. Nieładnie.
0: To po 9 słuchajcie.
2: Pierwsza z niepierana.
3: Od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperty.

0: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.

0: Play.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.

0: wokół Prawa i Sprawiedliwości. Dwa dni spokoju na Bliskim Wschodzie to przekłada się na wyraźny spadek cen ropy. Zespół z AGH nie miał sobie równych, stworzył najlepszą łódź zasilaną energią słoneczną.
1: Dawid Osysko, już godzina 9:00, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
0: Nie ustaje mocna wymiana ciosów na prawicy. Jacek Kurski uderza w Mateusza Morawieckiego. Współpracownicy byłego premiera odpowiadają kontratakiem. Wszystko po piątkowym rozłamie w partii. Finały mają być zakazy medialnych aktywności ze strony szefa PiS. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Tak nastąpił z nieoczywistego kierunku, bo od dawna niewidzianego polityka PiS Jacka Kurskiego w telewizji Republika. Ten zaatakował Mateusza Morawieckiego.
3: Morawieckiego należało się pozbyć dużo wcześniej.
4: To jest
3: dużo
4: wcześniej.
2: Na te słowa szybko zareagowali politycy z otoczenia byłego premiera, m.in. Łukasz Schreiber, który napisał, że część nadgorliwych intrygantów rzuciła się z kłamliwą opowieścią do mediów. Do sprawy żartobliwie odniósł się sam Mateusz Morawiecki, pisząc, że profilaktycznie wyjaśnia, iż nie ma też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska-Austria przez Howarda Webba. To przypomnienie najbardziej znienawidzonego przez polskich kibiców sędziego piłkarskiego sprzed lat.
0: A Jacek Kurski za swoje słowa według ustaleń dziennikarzy ma dostać zakaz medialnych aktywności od Jarosława Kaczyńskiego. Cena ropy spada, powodem przerwa w atakach między USA i Iranem. Baryłka Brent jest teraz wyceniona na nieco ponad $92. To spadek o blisko 4,9%. Obniżka nie przekłada się na razie na ceny paliw w Polsce. Te wciąż idą do góry. Obecnie za litr 95 trzeba zapłacić nawet 7,5 zł. A diesel zbliża się do 8 zł. I zdaniem analityków to nie koniec podwyżek.
5: Spodziewamy się właśnie wzrostu cen w okolice 8 zł. Także im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
0: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. W Polsce dodatkowym czynnikiem oprócz napiętej sytuacji geopolitycznej jest wygaszanie rządowego programu ceny paliw niżej. Ten obowiązywał od marca do końca czerwca. Według spekulacji rządowy program może wrócić. Decyzji jednak na razie nie podjęto. Zginęły dwie osoby, co najmniej 5 zostało rannych w strzelaninie w kompleksie Seattle Center w amerykańskim stanie Waszyngton. Według dziennika Seattle Times do strzelaniny doszło podczas festiwalu kulinarnego. W imprezie brały udział setki lokalnych wystawców i towarzyszyły jej występy muzyczne na żywo. W opinii organizatorów w ciągu 3 dni wydarzenie przyciąga 350 tysięcy osób. Zespół AGH Solar Boat Team z Akademii Górniczo-Hutniczej, najlepszy w Kraków Solar Boat Challenge 2026. Międzynarodowe zawody łodzi zasilanych energią słoneczną odbyły się w ten weekend na zalewie Bagry. To pierwsze tego typu zmagania organizowane w Polsce.
6: Barbara Hajduk, jestem organizatorem Kraków Solar Boat Challenge.
7: Łodzie solarne to w zasadzie taki znak firmowy Akademii Górniczo-Hutniczej.
6: Myślę, że dosyć dobrze. Już od paru lat stajemy na podium. W tamtym roku zajęliśmy 2. miejsce w Monaco Energy Boat Challenge.
7: Tutaj mamy zawodników rodzimych i z Węgier.
6: Tak, są 2 zespoły z Politechniki Gdańskiej i z AGH, natomiast z Węgier jest z WME Uczelni i z Panoni.
8: Olgierd Matecki z koła KSTO Korab. Się świetnie bawimy, bardzo fajnie. Ze względu na drużyny to główna rywalizacja jest z AGH, ale taka bardzo pozytywna. Pomagamy sobie też przy problemach i jest naprawdę super.
0: 2. miejsce zajęli studenci z Politechniki Gdańskiej, a 3. i 4. przypadły gościom z Węgier.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: Deszczowo, burzowo, mokro, tak się dzisiaj dzień zapowiada. Ostrzeżenia przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski. Ciepło, 23 stopnie, niektórzy lubią, ale
1: no
10: na przykład...
1: Nad morzem 20-21 w nie, no cieniu,
10: to bardzo ciepło. No pewnie, to normalnie można na tej plaży się ugotować. Myślę, że może Bałtyk być chłodniejszy.
1: W okolicach Rzeszowa może być nawet i 26, a kto wie, może i więcej stopni. Trzymamy kciuki.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: Ale ocieplenie idzie, wędruje, pędzi. Julia Chrendy.
1: Paweł Pawelec.
10: Dzień dobry, 8:55.
1: Kochaj albo rzucaj zaraz.
11: Vox FM.
12: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.

0: sobie zażartuję. Specjalnie graliśmy na czas.
1: 13 minut po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj, przed nami nie ma grania na czas. Paweł, tak, bierz się do roboty, bo tutaj związek jest do uratowania.
0: Karol pisze tak. Nakręcaliśmy się o jak niezdrowo i niepotrzebnie przeciwko sobie, ale w ramach zemsty ja po kłótniach wychodziłem na tak zwane weekendy i żeby ją bolało, zapraszałem różne koleżanki, ale nigdy do niczego nie doszło.
1: Nie wiesz.
0: Nie utrzymywałem z nimi później kontaktu, chociaż przyznam, często były zainteresowane ponownym kontaktem.
1: No to nie ma znaczenia, no Karol, to tak się nie robi.
0: No tak, ale on się tłumaczy. Pawelec, ja dlaczego to robiłem? Ponieważ Oliwia mnie chorobliwie kontrolowała. Była bardzo zazdrosna, czego nie mogłem zrozumieć i nie mogłem tego znieść i nie mogłem tego przyjąć. Pożegnaliśmy się, dając sobie buziaczka na święta wielkanocne i od tego czasu nie było kontaktu.
1: I ty będziesz próbował ten kontakt przywrócić?
0: Tak, ale przepytam najpierw.
1: No to ja ci życzę powodzenia.
0: Karola, ciemny blondyn, 180 cm wzrostu, podobno ciacho, młody.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
0: Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony. Cześć Karol. Jak ma na imię dziewczyna, o której mówisz?
3: Oliwia.
0: Jesteś sportowcem grającym czynnie w piłkę i studentem.
3: Tak jest.
0: Co to znaczy, że niezdrowo po jakimś czasie nakręcaliście się przeciwko sobie?
3: Na zasadzie takiej, bo ona mnie pamięta z tego okresu gimnazjalnego jako takiego kobieciarza. Ja wtedy rzeczywiście tak skakałem z kwiatka na kwiatek trochę i nie szanowałem uczuć kobiet. I wyszło, i ona strasznie żyła tą przeszłością, a spotkaliśmy się 6 lat później i ona nie mogła jakby tak doprowadzić sobie do świadomości, że może już jestem inny i tak dalej. I była strasznie zazdrosną osobą. Mocno mnie kontrolowała, ja się zacząłem buntować w międzyczasie, z tego wynikało dużo kłótni.
0: Ale kontrolowała cię dlatego, że potrafiłeś znikać i wychodzić z innymi koleżankami na imprezy.
3: Z jej perspektywy rzeczywiście tak to wyglądało.
0: No tak, wychodziłeś nie z nią, tylko z innymi dziewczynami, nieważne jak to wygląda, jak to brzmi, każdy słyszy. Ty się dziwiłeś, że ona była zła, że akurat jej nie brałeś ze sobą, tylko chodziłeś sobie z jakąś inną? Dziwisz się, naprawdę dziwi cię to?
3: Czy mi to dziwi? Nie dziwi.
0: Co byś zrobił, gdyby ona wychodziła z całkiem fajnymi facetami? To często i tobie na złość, na balety brała udział w jumprezach bez ciebie, wyjeżdżałaby gdzieś, prawda?
3: No wiadomo, że strasznie ją kocha, więc pewnie byłbym zazdrosny.
0: Pewnie byłoby to niefajne, twoim zdaniem. Byłoby to nieeleganckie i zastanawiał się byś nad tym, czy z nią być. Bo po co?
3: Oczywiście.
0: No i miała dokładnie to samo. Żeby skrócić tą twoją historię, no to właśnie tak to wyglądało. Co ci powiedziała, rozstając się?
3: To zakończyło się to tak, że pożegnaliśmy się takim skromnym pocałunkiem, bo odprowadziłem ją, razem wyszliśmy z mieszkania i ona poszła na swój autobus, ja na swój. No i ja powiedziałem, żeby ona się nie przejmowała całą sytuacją, że wszystko będzie w porządku, że trzeba wszystko przemyśleć i tak się pożegnaliśmy pocałunkiem. Potem złożyliśmy sobie tylko jeszcze SMS-owe życzenia na święta i od tamtej pory nie mieliśmy ze sobą kontaktu.
0: Czyli nie wiesz, czy ona się z kimś spotyka, czy ktoś ją podrywa, czy chodzi na randki?
3: Nie mam pojęcia.
0: A jak ty sobie w międzyczasie dawałeś radę?
3: Ja w międzyczasie zadbałem o te przyjaźnie stare swoje, o treningi.
0: Dobra, porządku, okej. Nie masz nikogo.
3: Nie mam.
0: Chcesz ponownie spróbować, bo o to ci chyba chodzi.
3: Tak, zależy mi strasznie na tym, żeby się z nim spotkać.
0: Dobrze. Sprawdźmy, co niesie ze sobą rozmowa z Oliwią. Oliwka, za chwileczkę usłyszysz pytanie, kochasz czy rzucasz? Jaką dasz mi odpowiedź, dziewczyno? Trzymamy kciuki za chłopaka.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: No jak na moje, to już trochę za dużo czasu minęło, ale dajcie znać, co wy myślicie. 609 869 869.

0: No i niby 9:21 jest, ale co się człowiek nastresuje, zastanawia, ten poniedziałek to już jego.
1: Co piszą?
0: Mamy historię Karola i Oliwii. To będzie trudna rozmowa. Taki SMS przyleciał, z tego chleba już nie będzie, ale na drugą nóżkę też jest. Do Kamila idealnie pasuje opis, że przeszedł aktualizację, już nie jest podrywacz, tylko wierny chłopak.
1: Tak ładnie napisane. A tu ma tyle dziewczyn, że kalendarz prosi go o nadgodziny. Jak mu nie wyjdzie z tą dziewczyną, to chętnie byśmy się nim zajęły.
0: Piszą
1: czeresienki, czyli dziewczyny z pracy gdzieś tam.
0: No dajcie Pawelcowi na razie popracować. Chociaż rokowania są średnie, no ja tutaj też zgadzam się ze słuchaczami, którzy raczej nie widzą przyszłości.
1: Ojej, zrozumiał, co robił, dominował, wykorzystywał
0: ten moment.
1: Tak jest, no ale to szedł do wniosku, że kocha, tęskni i żadna inna kobieta nie dawała mu tyle ciepła, za żadną nie tęskni, żadna nie jest mu bliska. Ludzie, no chłopak po prostu zaczyna myśleć. Dzwonimy do niej.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Halo?
1: Cześć dziewczyno. Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony Oliwia. Bardzo często słuchałaś tych programów, no. Mam twój sukces, dziewczyno, który ci się należy. Chcę ci to dać. Obojętnie, co zrobisz, należy ci się pochwała. Tylko odezwij się, że żyjesz.
3: Żyjesz,
1: bardzo ładnie, bardzo ładnie. Twoja ciężka praca, ból i krzywda nie poszła na marne, Oliwia. Słuchaj, w krótkiej rozmowie przyznał mi się, że no nie był najlepszym facetem dla ciebie. Przez te 2 lata doszedł do wniosku, że pyskował, szarpał się z tobą, krzyczał na ciebie, wstyd mu teraz jak cholera. Odnalazł równowagę, ma już chłodną głowę i dlatego postanowił, bym zrobił pierwszy krok żołnierski, gdyż ty w to nie wierzysz już.
3: Tyle
1: krzywdy dostałaś od niego, że nie wierzysz w to, żeby ten chłop się mógł zmienić. Jest ci wdzięczny za to, że stworzyłaś prawie pół Boga, zaciągając go na siłownię. 1,84 m wzrostu, wszędzie mięśnie, ciemny blondyn. No i co z tego, jak nie ma dla kogo się prezentować? Wolałby się przed tobą ponownie rozebrać, Oliwka. W ogóle go nie kręcą baby. Nie dyga w ogóle nic. Twój ci on i koniec, no. Przepraszam cię, że sprawił ci tyle problemów w twoim młodym życiu. Już cię nigdy nie oleje, nigdy nie będzie cię nie szanował. Oliwia, nie wierzę w to, żebyś go nie kochała jeszcze. Nie wierzę w to, żebyś nie walczyła ze sobą, żeby zapomnieć o nim. Bo to jednak kawałek czasu, 2 lata, działają na korzyść. Pamięta się te fajne rzeczy, wiemy o tym. Karol chce być taki, jakim był na początku, jakżeś się nim zajadała, zachwycała i chwaliła rodzicom. Teraz ty, bo ja już wszystko powiedziałem.
3: No, dla mnie jest już za późno na wszystko. Szansę i to nie jedną i nic nie wykorzystał.
1: No wiem. Wiem, jak chodził z innymi babami na imprezy. Wiem, co sobie myślałaś, pomimo tego, że zapewniał cię, że nie sypia z nimi. Wiem, jak okradał cię z godności. Wiem, że to ciężko wybaczyć. Pytanie jest ważne, bo on tu pisze: kocham ją. Cholera, jak ja ją kocham. Może za późno, ale ci chciałby to powiedzieć. Jeżeli go tylko kochasz, to chciałabyś spojrzeć w te ślepia ładne, twoje przecież wciąż? Czy wolałabyś nie? Będzie zrozpaczony, mówię ci od razu. Oliwia, kochasz czy rzucasz całe jego życie w twoich dłoniach?
3: Dla niego jest już za późno na wszystko.
1: Jesteś pewna?
3: Tak.

0: szkoda, babe.
1: No na to wychodzi.
0: Karol.
2: Witam.
0: Chciałaby, zaznaczę Karolu, pozbyć się ciebie z serca, z pamięci, z przedoczu.
2: Szanuję decyzję i no trudno. Tak próbowałem.
0: Ale co, poddasz się, Karol?
2: Zobaczymy. Może potrzebuję więcej czasu, ale...
0: Olivia, on ma się naprawdę poddać zupełnie? Chcesz chodzić z kimś innym na randki, a jego mają po tych oczach całować inne baby?
1: Kiedy ja chciałam, to on nie chciał, więc teraz niestety.
0: O niejku, no tak, 21 lat, rozumiem. To na złość jeszcze, na złość samej sobie. A co będzie, jak się obudzisz, że go jednak wciąż kochasz?
1: Zobaczymy.
0: Karol!
2: Cześć, Olivia. Słyszysz mnie?
1: Tak, słyszę.
2: Miałem nadzieję, że będziemy mieli szansę, bo to fajne przeżycie. Pamiętasz, jak ile razy siedzieliśmy w aucie i mówiliśmy, jak nie programem, to można przecież po prostu wyjść i pogadać. Warszawa, w Warszawie jest, gdzie to zrobić. Będziemy mogli sobie w miejscu, w którym po prostu będzie nam się to podobało. No zastanę się nad tym wszystkim, bo tak jak powiedział i Paweł, jestem spokojniejszy, inaczej na to wszystko patrzę i chcę, jeśli nie tak, to chociaż wziąć, porozmawiać i dla mnie to było no coś naprawdę fajnego.
1: Teraz już za późno, niestety. Mówiłam, że tak będzie, ale on niby tego nie brał pod uwagę i nic nie rozumiał. Teraz już jest na wszystko za późno.
0: Dziękuję ci, Oliwka.
1: Dzięki, na razie.
0: Pa!
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: No,
4: czyli
0: zacząłem tydzień.
4: Za późno.
0: Zacząłem tydzień, no.
4: No nic, Paweł, nie poddawaj się. voxfm.pl, tam możecie się do Pawelsa zgłaszać z historiami takimi, żeby wygrał. Prawda?
0: Dziękuję bardzo. Ułatwcie mi robotę, proszę.

0: Och, ja pamiętam ten telezysk. Kto nie pamięta w końcu? I widzisz, tu się przydaje jakby mój rocznik, mój PESEL. Bo ty, dziecko, ty moje kochane, to co ty możesz wiedzieć na temat Sabriny wchodzącej, wskakującej i wyskakującej z basenu? Nic nie wiesz.
1: Ja mam wrażenie, że jakby ten teledysk miał nawet 100 lat, to nikt go nie zapomni. Tyle, ile się go wspomina. 21 minut do godziny 10. Dzisiaj 27 lipca, dzień chodzenia na szczudłach w kalendarzu świąt nietypowych.
0: Proszę poćwiczyć.
1: Proszę poćwiczyć, to jest dobry sposób na wymówkę, że no nie możecie przyjść dzisiaj do pracy, no bo będziecie świętować chodzenie na szczudłach, a później cały tydzień wolny, no bo L4, wiadomo.
0: Tak jest. I porównie są tak zwane imieniny Julii. Także jakby ktoś ewentualnie chciał złożyć naszej Julii życzenia po raz kolejny, to bardzo proszę.
1: Ja dalej czekam na kwiatki, Paweł.
2: Pierwsza zmiana.
0: A już nie na Blika?
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Tak, zwariowaliśmy. W karczmie u Tomasza w Przeźmierowie serwujemy dwudaniowy obiad za jedyne 24 zł. Domowe smaki, solidne porcje i te ceny. Na miejscu i z dowozem. Zapraszamy. Karczma u Tomasza. Przeźmierowo Rynkowa 95. Telefon 515 165 314.
1: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
2: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
1: To okna PCV z fabryki Bros?
2: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
3: Zakupy tylko w Społem. Kawa Nescafe Classic 200 gramów za 27,99. Wybierz Społem.
4: Pozbądź się wilgoci rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
5: Nadciąga.

0: Magazyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES. Zapraszamy na jazdy testowe do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
4: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Reklama.
10: To są wiadomości z Poznania w waszym ulubionym radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Wyciek danych z POSUM to sabotaż, tak twierdzą przedstawiciele miasta. Inną wersję podaje pracowniczka rejestracji w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. O szczegółach Ari Habir.
11: Sygnalistka, z którą udało mi się porozmawiać, twierdzi, że kierowniczka dzwoniła do rejestracji i mówiła, kto ma wejść szybciej. Według niej pacjentami obsługiwanymi poza kolejnością miały być rodzina władz miasta i osoby z miejskich spółek. Miasto odpiera zarzuty, twierdząc, że nie ma żadnej procedury szybszej obsługi wybranych pacjentów. Ich zdaniem pracowniczka sama miała dopisać VIP w systemie przy nazwiskach kilku osób związanych z Urzędem Miasta. Zdjęcie ekranu wysłała do redakcji portalu zero.pl.
12: Doszło do udostępniania ich danych osobowych. Danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
11: Mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura.
10: Doniesienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych zapowiada też sygnalistka. Robot humanoidalny będzie częścią badania na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznańscy badacze chcą opracować wytyczne o wprowadzeniu robotów humanoidalnych w miejscu pracy.
13: Chcemy sprawdzić, w jaki sposób konieczność wystawienia na taką algorytmizację, na współpracę z robotami czy wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji może wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne.
10: Mówi Jarosław Grobelny z UAM i dodaje, że wprowadzenie robotów humanoidalnych to kwestia raczej kilkunastu lat. Już dziś jednak maszyna budzi zainteresowanie.
13: Ludzie reagują na niego z dużą dozą emocji, najczęściej z zainteresowaniem, ale też jakimś dystansem. To pierwsze wrażenie bardzo szybko przychodzi i potem następuje taki czas właśnie ciekawego sprawdzania, co można zrobić, któremu trochę też towarzyszy pewien zawód związany z tym, że to właśnie nie jest jeszcze autonomiczna technologia.
10: Badania rozpoczną się w październiku, a pierwsze ich rezultaty mamy poznać w ciągu pół roku. Prawdziwe oblężenie przeszły w miniony weekend poznańskie kąpieliska. Na miejscu przez całe wakacje czuwają ratownicy.
14: A więc można się kąpać bezpiecznie. Zapraszamy nad Rusałkę, nad Jezioro Strzeszyńskie i na dwa kąpieliska nad Jeziorem Kierskim. Jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Czynne od 10 do 18 do pierwszego weekendu wrześniowego.
10: Mówi Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Do waszej dyspozycji jest też kąpielisko Tropicana w Owińskach. No dzisiaj mało kąpieliskowa pogoda w Poznaniu, 21 stopni, nie najgorzej, ale jednak mocno deszczowy poranek, potem przerwa na trochę słońca, no i po południu znowu solidnych opadów spodziewać się możemy. Dla kierowców ważne wiadomości są takie, że zakończył się remont węzła autostradowego Krzesiny, zaczyna się natomiast to samo w Komornikach. Na pierwszy ogień pas szybkiego ruchu na Głogowskiej, w stronę Komornik i Łącznica, Świecko-Komorniki. Prace mają potrwać około 5.

0: RMFFM.pl.
1: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM. Robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jesteś najlepszym taksówkarzem w Poznaniu? Wykaż się wiedzą i umiejętnościami w konkursie o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku. Zdobądź prestiżowy tytuł i cenne nagrody. Do konkursu zapraszamy wszystkie osoby posiadające uprawnienia do kierowania taksówką wydane przez prezydenta miasta Poznania. Na zgłoszenia czekamy do 27 sierpnia. Formularz rejestracji i regulamin znajdziesz na www.poznan.pl/taksi. Organizatorem konkursu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku jest prezydent miasta Poznania.
2: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z demannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Słońce zaszło,
3: ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
3: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
3: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
3: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
4: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.

0: Gdzie Europę, Francja i Hiszpania walczą z ogniem, to na początek wiadomości. Za chwilę polityka, wiceminister kupował mikrokawalerki na wynajem, dziś pisze o nich ustawę. A na koniec jeszcze sport, przed nami ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy, zapraszam.
1: Na zegarze 10:00, w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Dramatyczna walka z żywiołem na południowym zachodzie Europy. Francja i Hiszpania walczą z ogniem, pomóc mają polscy strażacy. We Francji pożary w departamentach Gironda i Landy strawiły już ponad 22 tysiące hektarów lasów, a ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Francuski premier zapowiedział wysłanie dodatkowych 500 żołnierzy do wsparcia strażaków. Z kolei w Hiszpanii z powodu pożarów ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach około 175 tysięcy osób. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
2: W Hiszpanii najtrudniejsza sytuacja jest w centrum kraju, m.in. w rejonie Madrytu oraz w Kastylii-La Manche, gdzie spłonęło już ponad 80 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. We Francji tylko wczoraj rannych zostało 9 strażaków, a od początku pożarów łącznie ucierpiało 84 mundurowych. Dobra wiadomość jest taka, że sytuacja zaczyna się stabilizować, ale nadal ogień pochłonął 3600 hektarów wczoraj i taki sam obszar dziś. Mówi Gilles Clavrel, prefekt dystryktu Landy. A jeszcze dziś pożarami na specjalnym posiedzeniu ma się zająć francuski rząd. Polska Państwowa Straż Pożarna poinformowała z kolei, że gotowi do wyjazdu są strażacy z polskich jednostek w ramach Europejskiego Mechanizmu Pomocy.
0: Minister Ireneusz Raś kupował mikrokawalerki na wynajem, dziś pisze o nich ustawę, donosi portal Money.pl. Wiceminister sportu i turystyki odpowiada za przygotowanie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Sam polityk nie dostrzega jednak konfliktu interesów. Jak informuje portal, Raś kupił w 2020 trzy mikrokawalerki w łódzkiej kamienicy. Wiceminister zapewnia, że lokalnie nie były wykorzystywane do najmu krótkoterminowego. Dodał też, że nie informował premiera oraz ministra sportu o tym, że posiadał te nieruchomości. Zawiniły najpewniej gazy z kanalizacji sanitarnej. Strażacy ustalili przyczynę podtrucia 5 pracowników lokalu gastronomicznego przy ulicy Staszica w Zamościu. Służby interweniowały tam wczoraj po południu.
3: Najprawdopodobniej pracownicy przebywający w pomieszczeniu kuchennym w kondygnacji podziemnej zostali podtruci gazami z kanalizacji. W tym dniu przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej dokonywało czyszczenia kanalizacji na pobliskiej ulicy.
0: Mówi Marcin Żulewski z Zamojskiej Straży Pożarnej. Ratownicy medyczni udzielili pomocy poszkodowanym, po czym przewieziono ich do szpitala. Strażacy przeszukali lokal i zbadali stężenie gazów toksycznych we wnętrzu budynku. W momencie pomiarów żadne normy nie były przekroczone. Liczył się przede wszystkim psi nos. W Lubsku, w Lubuskiem odbyły się zawody nose-workowy zawrót głowy, podczas których czworonogi wraz z przewodnikami rywalizowali w wyszukiwaniu ukrytych próbek zapachowych.
4: No generalnie trenujemy z Bourbonem już dosyć długo nose-worki. Takie wydarzenia to jest szansa do budowania pewności siebie psiaka, do wzmocnienia naszej relacji, też do lepszego poznania.
5: Dłuższy czas ćwiczymy, mamy już kilka występów w polskiej lidze nose-work.
6: Czy jest jakaś konkurencja, której się Państwo obawiają najbardziej?
5: Z pokerem? Nie, poker zdolny jest.
6: A jakiś sposób na sukces?
7: To jest trudne, bo tak naprawdę nose work wymaga dużej obserwacji psa i przede wszystkim wydaje mi się, że patrzeć na to, jak pies się zachowuje i iść za psem. I dobre smaczki, tak.
0: Uczestnicy musieli sprawdzić się m.in. w odnalezieniu próbek zapachowych w pomieszczeniu, terenie czy w pojeździe, a na miejscu była Klaudia Mazurek.
8: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Dziś ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jako ostatni sezon rozpoczną piłkarze Zagłębia Lubin i Piasta Gliwice.
10: Mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
0: Mówi trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. Pierwszy gwizdek o 19:00. Siatkarki Turcji wygrały Ligę Narodów. W finale pokonały Brazylię 3-1. Taki sam wynik padł w meczu o trzecie miejsce. Brązowy medal wywalczyły Włoszki po zwycięstwie nad Chinkami.
8: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: No dobrze, sprawdźmy, gdzie tu dzisiaj trzeba zrobić lato. O, wygląda na to, że najładniej to dzisiaj w Lublinie. Tam 25 stopni wskażą termometry, ale uwaga na deszcz i uwaga na burzę. Zresztą jak tak sprawdzamy z Kasią, to widzimy, że deszcz to popada dzisiaj w całym kraju. Najchłodniej 19 stopni w Zakopanem. Najcieplej właśnie ten Lublin mamy 25, Białystok stopień mniej 24. Poza tym 20 w Gdańsku, 22 w Suwałkach. No ale uwaga na burzę.
0: Czyli takie upały umiarkowane.

0: umiarkowane. To dobre słowo.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Ale u nas to bez żadnego umiarkowania, słuchajcie. My nie bierzemy jeńców. Jak dobrze grać, to dobrze grać. 5 tak minut jest po godzinie 10. Kasia Pilewska wraca za godzinę.
3: Do usłyszenia.
2: Czekamy o 11. O, a z nami tak Sean Baker, Akcent, przez Twoje oczy zielone, Remedy i Morris i jeszcze Lizo do tego wszystkiego. No to hej, hi, hello na dobry początek. Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl

0: Lizot i Weekend i wszystkie znaki na niebie i nawet na naszej playliście wskazują na to, że ten weekend mógłby jeszcze troszeczkę potrwać. A przypominam, mamy poniedziałek, ale to będzie bardzo dobry poniedziałek. 27 lipca dzisiaj, drodzy Państwo. 17 minut po godzinie 10 mamy. A propos weekendu, jeżeli chcielibyście wygrać w Vox FM 2000 zł na wakacyjny weekend, od tak po prostu, to wiecie co, nawet nie trzeba dużo robić. Wystarczy tylko się zgłosić.
1: Vox FM robi lato.
2: Zgłoś się na voxfm.pl.
0: A w jaki sposób? A wystarczy na przykład opisać naszą, waszą wakacyjną wtopę. Jak na przykład nie zdążyliście na samolot, albo przez cały urlop padało, absolutnie nie ma czym się przejmować, napiszcie nam o tym, potem bądźcie pod telefonem. No i dwa koła od Vox FM lecią do was na wakacyjny weekend.

Alchemist Project i Tell Me w Vox FM. 26 minut nam zostało do godziny 11. Wrócą. Spokojnie wrócą. Wrócą te największe upały. Niech was nie zwiedzie to, co mamy za oknem. Będzie cieplej. Już w środę, jak czytam, temperatury wzrosną.

0: Nawet do 29 stopni. I tak z każdym dniem, słuchajcie, w piątek kulminacja. Temperatury przekroczą nawet 35 stopni, nawet 37 stopni Celsjusza. Mówiłam, że zrobimy lato. Proszę bardzo. Pstryk.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Biedronka.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: To są wiadomości z Poznania w waszym ulubionym radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Wyciek danych z POSUM to sabotaż, tak twierdzą przedstawiciele miasta. Inną wersję podaje pracowniczka rejestracji w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. O szczegółach Ari Habir.
8: Sygnalistka, z którą udało mi się porozmawiać, twierdzi, że kierowniczka dzwoniła do rejestracji i mówiła, kto ma wejść szybciej. Według niej pacjentami obsługiwanymi poza kolejnością miały być rodzina władz miasta i osoby z miejskich spółek. Miasto odpiera zarzuty, twierdząc, że nie ma żadnej procedury szybszej obsługi wybranych pacjentów. Ich zdaniem pracowniczka sama miała dopisać.

0: Danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
1: Mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura.
2: Doniesienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych zapowiada też sygnalistka. Robot humanoidalny będzie częścią badań na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznańscy badacze chcą opracować wytyczne o wprowadzeniu robotów humanoidalnych w miejscu pracy.
3: Chcemy sprawdzić, w jaki sposób konieczność wystawienia na taką algorytmizację, na współpracę z robotami czy wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji może wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne.
2: Mówi Jarosław Grobelny z UAM i dodaje, że wprowadzenie robotów humanoidalnych to kwestia raczej kilkunastu lat. Już dziś jednak maszyna budzi zainteresowanie.
3: Ludzie reagują na niego z dużą dozą emocji, najczęściej z zainteresowaniem, ale też jakimś dystansem. To pierwsze wrażenie bardzo szybko przychodzi i potem następuje taki czas właśnie ciekawego sprawdzania, co można zrobić, któremu trochę też towarzyszy pewien zawód związany z tym, że to właśnie nie jest jeszcze autonomiczna technologia.
2: Badania rozpoczną się w październiku, a pierwsze ich rezultaty mamy poznać w ciągu pół roku. Prawdziwe oblężenie przeszły w miniony weekend poznańskie kąpieliska. Na miejscu przez całe wakacje czuwają ratownicy.
4: A więc można się kąpać bezpiecznie. Zapraszamy nad Rusałkę, nad Jezioro Strzeszyńskie i na dwa kąpieliska nad Jeziorem Kierskim. Jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Czynne od 10 do 18 do pierwszego weekendu wrześniowego.
2: Mówi Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Do Waszej dyspozycji jest też kąpielisko Tropicana w Owińskach. No dzisiaj mało kąpieliskowa pogoda w Poznaniu, 21 stopni, nie najgorzej, ale jednak mocno deszczowy poranek, potem przerwa na trochę słońca, no i po południu znowu solidnych opadów spodziewać się możemy. Dla kierowców ważne wiadomości są takie, że zakończył się remont węzła autostradowego Krzesiny, zaczyna się natomiast to samo w Komornikach. Na pierwszy ogień pas szybkiego ruchu na Głogowskiej, w stronę Komornik i Łącznica, Świecko-Komorniki. Prace mają potrwać około 5 tygodni.

0: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: Autopromocja.

0: Weekend marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.
5: Zakupy tylko w Społem. 7 Days 110 gramów. Vanilla, kokoa lub vanilla cherry za 3,49. Wybierz Społem.
6: Słońce zaszło.
7: Ale energia może zostać.
6: Dlatego myślę o magazynie energii.
7: Dobry kierunek.
6: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
7: Właśnie tak.
6: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
7: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam.
11: Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer.
12: W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne,
13: na parterze ogródki,
12: a budynek już gotowy do zamieszkania.
13: Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania.
12: Szczegóły na agrobex.pl.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Reklama.
1: 107.4
3: Vox FM. Poznań.
15: Alerty dla 10 województw. Uwaga, przed nami burze z intensywnymi opadami deszczu. W wiadomościach ważne informacje dla kierowców. Utrudnienia na A1 w kierunku Łodzi. A na koniec jeszcze latanie paralotnią bez odrywania się od ziemi. Posłuchajcie.
16: Jest 11. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
15: Temperatura w dół, zagrożenie burzowe rośnie. Są alerty drugiego stopnia ponad pół Polski z ostrzeżeniami. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w 10 województwach. To pas od warmińsko-mazurskiego przez centrum aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Tam już przechodzą intensywne nawałnice. W powiatach m.in. sanockim, krośnieńskim, leskim i w Bieszczadach mamy alerty drugiego stopnia. Poprawia się za to sytuacja w północno-zachodniej Polsce, gdzie w ostatnich godzinach strażacy mieli sporo pracy. To po opadach deszczu i silnym wietrze. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
17: Wszystkie te zgłoszenia czy usuwania złamanych konarów i gałęzi drzew, które stwarzały niebezpieczeństwo na drogach lub ścieżkach rowerowych.
15: Mówi nam Dariusz Szech ze Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. W północnej części województwa zachodniopomorskiego obowiązują alerty hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1 w kierunku Łodzi, niedaleko Włocławka. Auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Ruch kierowany jest na pas awaryjny, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Z informacji dla kierowców, uwaga, od dziś czekają Was też utrudnienia na S12 na Lubelszczyźnie. Startuje remont nawierzchni na odcinku od Lublina do Piask. O szczegółach Jacek Werner.
18: To jedna z najbardziej obciążonych tras na wschód od Lublina. Na wspólnym odcinku S12 i 17 dziennie przejeżdża nawet 35 tysięcy pojazdów. Prace rozpoczną się na wysokości Wierzchowisk, gdzie pojawia się już nowe oznakowanie. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa będzie zwężona do jednego pasa. Będzie też ograniczenie prędkości do 80. Prace obejmą 3-kilometrowy fragment jezdni, a w następnych etapach przeniosą się na dalsze części.
15: Prace na całym 15-kilometrowym odcinku mają potrwać do końca roku. Slavko Vincic zakończył karierę. To słoweński sędzia, który w tym roku prowadził m.in. finał Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polscy kibice pamiętają

0: go z sędziowania finału baraży do mundialu, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2. Latanie paralotnią bez odrywania się od ziemi. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza na symulator lotu paralotnią, który jest nowością wystawy Z wiatrem i pod wiatry lotnictwo cywilne. Jak to możliwe? Wszystko dzięki goglom VR i odpowiednio przygotowanej instalacji, mówi Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego.
1: Mamy też na tej wystawie właśnie symulatory. Jesteśmy tu właśnie przy symulatorze lotu paralotnią. To jest bardzo ciekawy symulator. To już będzie tak nie taka zabawka, tylko profesjonalny symulator, gdzie zapinamy się w uprząż paralotniową, jesteśmy podwieszeni, w goglach VR-owych obserwujemy teren.
0: To atrakcja dla młodzieży i dorosłych, która łączy nowoczesną technologię z edukacją i dużą dawką emocji, a zapisy na symulator odbywają się telefonicznie lub przez oficjalną stronę muzeum.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Ale nam kwiaty podziękują, a trawa jaka będzie zielona.
4: Za te deszcze niespokojne.
3: Za te deszcze, dokładnie tak. Dzisiaj w całym kraju popada, drodzy Państwo, na termometrach od 19 stopni w Zakopanem, przez 20 w Gdańsku i w Olsztynie, 22 wskażą termometry w Suwałkach, 22 stopnie również w Zielonej Górze, 24 w Białymstoku, najcieplej 25 stopni dzisiaj w Lublinie. No i do tego uwaga również na burze, także burze z gradem. Grad możliwy dzisiaj w Białymstoku, w Białym Mieście, na biało też pasuje.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Ale przede wszystkim może zagrzmieć. I to tak na wschodzie kraju, na południu również. Także uważamy na siebie oczywiście. No i robimy głośniej. I na I Love za moment. Na naszej antenie Roni Ferrari również będzie. A tymczasem mamy 4 minuty po godzinie 11. Na 12 już teraz się umawiamy z Kasią.
4: Tak jest, będę na pewno.
3: Trzymamy za słowo.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

Dzinę i Rise Up w Vox FM na 16 minut po godzinie 11 i od razu zrobiło się lepiej. A wiecie, gdzie jest, drodzy Państwo, najlepiej? Okazuje się, że w Kopenhadze, bo to Kopenhaga jest na pierwszym miejscu listy najlepszych miast do życia, jak się okazuje. Na drugim miejscu znalazł się Wiedeń, a na trzecim w rankingu znajduje się Melbourne. Ja teraz mogę dodać od siebie tyle, że po spędzeniu weekendu u mamy, niezależnie od tego, gdzie ta mama jest, moglibyśmy zmienić całkowicie ten ranking. A tymczasem mamy 17 minut po godzinie 11. Wilki i Urkę. Tak na dobry poniedziałek. Axwell Bone i Whatever Turns You On. To za moment.

znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Ale Farben, Renny Miller i Body Talk w Vox FM na 28 minut przed godziną 12. Ja to muszę wejść, słuchajcie, na voxfm.pl, wejść w zakładkę Best Lista i posprawdzać, co tutaj się wydarzyło po ostatnim piątkowym notowaniu. Proszę bardzo, nowa strona śmiga pięknie, a Body Talk, słuchajcie, jest na miejscu czwartym. Także tutaj są plusy, plusy są do waszej dyspozycji, minusy zresztą również, chociaż w tym przypadku to tylko plusy. Wygłosujecie, a potem w piątek po 17 słuchacie Best Listy w wydaniu Krzyśka Skrzypkowskiego.

0: Mhm, i sprawdzamy, jak zagłosowaliście w ostatnim tygodniu. Teraz chwila przerwy, a po niej m.in. Mario Biski na naszej antenie, Jonas Blue również będzie i Powerplay. Tak wam robimy lato.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
6: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
9: Mówi się, że sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
13: Budoma Market, podłogi, drzwi.
1: Reklama.
14: Czas najwyższy na kolejne wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Tańsze połączenia regionalne Poznań-Wrocław wrócą do rozkładu. Marszałkowie województw porozumieli się w sprawie finansowania połączeń. Więcej w tym temacie. Ari Habir.
15: Od grudnia trasą Poznań-Leszno-Wrocław będą kursować 4 pary pociągów Polregio, w tym przyspieszony Kamieńczyk do Szklarskiej Poręby. Oznacza to, że pasażerowie nie będą musieli się przesiadać w Lesznie lub Rawiczu do pociągu Intercity lub Kolei Dolnośląskich. Na ważnym odcinku między Lesznem a Rawiczem będzie kursowało 20 par pociągów regionalnych. Porozumienie zakłada też zwiększenie połączeń z Ostrowa Wielkopolskiego do Wrocławia. Na tej trasie znajdą się o 2 pociągi więcej.
14: Szczegóły rozkładu na 2027 rok poznamy jesienią. O 17 osób więcej niż do tej pory rok temu zginęło już w tym roku na wielkopolskich drogach. W 2026 to 92 ofiary śmiertelne. Jak twierdzi rzecznik poznańskiej drogówki Małgorzata Michaś, najczęstszą przyczyną jest prędkość.
16: Połowa wakacji za nami, niestety te czarne punkty na mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym pojawiają się każdego dnia. Każdy punkt na mapie to czyjaś tragedia. Jeśli chodzi o te najpoważniejsze, tragiczne zdarzenia, w których giną ludzie, to główną przyczyną zdarzeń jest nadmierna prędkość.
14: Od początku wakacji wielkopolska policja odnotowała 190 wypadków, w których zginęło 14 osób. Policja zachęca do refleksji nad swoją jazdą i zadania sobie pytań.
16: Czy jeżdżą ostrożnie i z szacunkiem?

0: kierownikiem do innych, czy regularnie sprawdzam stan techniczny swojego pojazdu i czy przestrzegam przede wszystkim przepisów, nawet gdy nikt nie patrzy.
1: W całym ubiegłym roku na wielkopolskich drogach zginęło 158 osób. No i jeszcze trochę sportu w Radiu Vox FM na 107,4 i oczywiście wytęskniona przez kibiców Ekstraklasa. Bez zwycięstwa, ale i bez porażki rozpoczął Lech Poznań nowy sezon w Ekstraklasie. Sobotni mecz z Krakowią przy Bułgarskiej zakończył bezbramkowy remis. Spotkanie oglądało ponad 31 tysięcy kibiców. Przed kolejorzem w tym tygodniu jeszcze druga runda kwalifikacyjna Ligi Mistrzów z duńskim Aarhus GF. Spotkanie zacznie się w środę o 19:00 także na stadionie. Pierwsze starcie obu drużyn niebiesko-biali wygrali aż 4-1. W najbliższą sobotę z kolei Lechitów czeka drugi mecz w najwyższej polskiej lidze, znowu z Krakowianami. Tym razem będzie to wyjazdowe spotkanie z wieczystą Kraków. To o 17:30. Dzisiaj w Poznaniu mamy deszczowy dzień do 21 stopni na termometrach, ale synoptycy zapowiadają, że po południu nieco więcej słońca ma się pojawić. Osłabnie też odrobinę wiatr. On w tej chwili, jak się tak idzie w kapturze, ochraniając się przed deszczem, no to ten kaptur właśnie z głowy zrywa. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to mamy zmianę. Gdyby ktoś w weekend nie jeździł po autostradowych węzłach na przykład, no to ten w Krzesinach został otwarty całkowicie. Za to na tym w Komornikach czeka nas kilka tygodni zmian w organizacji ruchu, to w związku z rozpoczynającym się dzisiaj remontem.

0: FM. Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: Wychowo. Autokasacja przy Wychowo. Telefon 500 606 771.
1: Pozbądź się wilgoci rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
4: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury.com.pl.
5: Jesteś najlepszym taksówkarzem w Poznaniu? Wykaż się wiedzą i umiejętnościami w konkursie o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku. Zdobądź prestiżowy tytuł i cenne nagrody. Do konkursu zapraszamy wszystkie osoby posiadające uprawnienia do kierowania taksówką wydane przez prezydenta miasta Poznania. Na zgłoszenia czekamy do 27 sierpnia. Formularz rejestracji i regulamin znajdziesz na www.poznan.pl/taksi. Organizatorem konkursu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku jest prezydent miasta Poznania.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. To na początek. Za chwilę też informacje ważne dla kierowców. Ropa mocno tanieje, ale nie przekłada się to na cenę w Polsce. Będzie też Małopolska i ulga władz miasta. Od września nie zabraknie nauczycieli.
1: To już 12:00. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
0: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. To nieoficjalne ustalenia Polskiej Agencji Prasowej. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W USA przebywa od maja, kiedy wyjechał z Węgier. Ropa mocno tanieje, ale zmiany na plonach szybko nie zobaczymy. USA i Iran wstrzymały ataki, ale transport przez strategiczne cieśniny nadal jest mocno ograniczony. Ropa Brent potaniała o prawie 5%. Baryłka kosztuje około $92. Kiedy i czy przełoży się to na cenę na stacjach? O tym już Mateusz Gołębiewski.
2: USA i Iran od 2 dni nie przeprowadziły nowych ataków. Teheran przekazał, że wstrzymał działania, bo Amerykanie przestali bombardować jego terytorium. Analitycy ostrzegają, że sytuacja może szybko się zmienić, jeśli zawieszenie broni okaże się tylko chwilowe.
3: Spodziewamy się wzrostu cen w okolice 8 zł. Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
2: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. Wszystko przez to, że ruch statków w Zatoce Perskiej wciąż jest bardzo ograniczony. W niedzielę przez cieśninę Ormus przepłynęło tylko 8 jednostek, głównie mniejszych tankowców i statków towarowych. A bez drożnej cieśniny taniego paliwa po prostu nie będzie.
0: Ważna aktualizacja w mObywatelu. Zaloguj się do aplikacji do 5 sierpnia, żeby cyfrowe dokumenty nie straciły ważności. W większości przypadków wystarczy zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie. Zaznaczmy, to cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Jeśli komuś nie uda się zaktualizować certyfikatów, dokumenty wygasną, a żeby ponownie z nich korzystać, trzeba będzie przywrócić ich ważność. Już 3 ofiary śmiertelne to po tym, jak w kompleksie Seattle Center w stanie Waszyngton podczas festiwalu kulinarnego doszło do strzelaniny. Władze poinformowały, że są też co najmniej 4 osoby ranne, w tym dziecko. Świadkowie relacjonowali, że na terenie obiektu usłyszeli od 7 do 8 strzałów. Widzieli tłum uciekający we wszystkich kierunkach i szukający schronienia na terenie parku, gdzie odbywało się wydarzenie. To widać także na dramatycznym filmie jednego ze sprzedawców, który pojawił się w sieci.
4: Shooting! Oh shit! Oh shit, right here! Get down, get down, get down, get down. Yeah, just get down. Oh, it's right there. Oh, shit.
5: Hey, call Chimo, call Chimo.
4: Yeah, come from the other side. Make sure to not come here.
0: Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Jak informują media, policja zatrzymała jedną osobę podejrzaną o udział w strzelaninie, druga pozostaje na wolności. Służby zabezpieczyły na miejscu 2 pistolety. Nie jest znany motyw ataku sprawcy.
6: To są wiadomości Vox FM.
0: A w nich na koniec nowy Sącz. Od 1 września nie zabraknie nauczycieli, zapowiada Urząd Miasta. Z danych wynika, że

0: wszystkie stanowiska w szkołach od nowego roku szkolnego będą obsadzone. Władze miasta nie ukrywają, jednak problem był, ale szybko sobie z nim poradziłem, mówi wiceprezydentka Bożena Borkowska.
1: Jest problem z nauczycielami fizyki i z nauczycielami chemii. My ten problem w ten sposób rozwiązujemy, że proponujemy godziny dodatkowe nauczycielom emerytom. Czy na przykład dajemy zgodę, żeby nauczyciel uczył na przykład w Lublu czy w szkołach.
0: W całej Małopolsce jest ponad 2000 wakatów. Najbardziej poszukiwani są nauczyciele przedmiotów ścisłych.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Jelenia Góra, to tam najchłodniej dzisiaj, prawie 15 stopni w tym momencie wskazują termometry, a najcieplej?
0: Najcieplej w tym momencie w Terespolu 25,5.
3: Cieplutko, a będzie jeszcze cieplej, słuchajcie, z każdym dniem od środy, Kasia, już 30 stopni się pojawia na termometrach, a potem im bliżej weekendu, tym jeszcze cieplej, słuchaj, 36 nawet.
0: Czyli wracają upały.
3: Wracają upały takie przez duże U, naprawdę. Nie wiem, czy to nazwać, czy cieszyć się z tego, czy to już jest powód do zmartwień. Ale biorąc pod uwagę to, co dzisiaj mamy za oknem, mimo wszystko optymistycznie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: A tymczasem mamy 4,5 minuty po godzinie 12. Plan jest taki. Kasia wraca o 13.
0: Tak jest.
3: A wcześniej przed 13. i Sawasz na naszej antenie, i Komodo, i modelki z Włodarskim również zrobią nam lato. Ale także w tej godzinie, drodzy Państwo, zabiorę Was na wieczór kawalerski. Dokładnie tak. Tam płci nie sprawdzają. Będzie bardzo wesoło, to już mogę obiecać. I dodam, że to będzie naprawdę bombowe wydarzenie.
4: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
3: Szczegóły za moment. A teraz takie świetne odświeżenie. Savage Only You w remiksie The Magician. 5 po 12. Dzień dobry. Tu Vox FM i to tu zrobimy Wam zaraz lato. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam. Jestem z Wami do godziny 14.

To Lady Gaga tak nas czaruje w Vox FM na 17 minut po 12. Abrakadabra, a tymczasem zabieram was na lotnisko, słuchajcie. Lotnisko Poznań-Ławica i lecimy do Albanii. A konkretnie leci grupa panów, którzy wybierają się, słuchajcie, na wieczór kawalerski. No i pomysł był świetny. Kierunek Albania, będzie ekstra, panowie poprzebierani, bo do tego dołączyli sobie, słuchajcie, motyw przewodni. Kamizelki i czapki z napisem Polis odgrywali scenę konwoju pana młodego. Wystąpił w stroju więziennym, ten z kolei. No i chyba żart wjechał za mocno, bo sobie panowie zaczęli żartować, że jeden z nich ma w bagażu materiał wybuchowy. No, że w walizce jest bomba, nie? No i stop, bo za wywołanie fałszywego alarmu mandacik karny wjechał. No i do tego mężczyzna nie został dopuszczony do lotu. Ja tak sobie myślę, że dobrze, że ten gość leciał z kumplami, bo żeby taki numer odwalił przy przyszłej żonie... No, mogłoby nie być miękkiego lądowania. Swoją drogą, drogie panie młody, impreza naprawdę bombowa. Trzeba by było powtórzyć podczas, wiecie, wesela. Chociaż nie, czekaj, może aż tak nie szalejmy, ale pięknego życia życzymy. Ace of Base, Beauty is Full Life, jak w tej piosence. Fly Project i Toka za moment, a potem jeszcze, o, zdobędziemy świata szczyt. Też w temacie. 18 minut po 12, tu Vox FM. Tak, to tu wam robimy lato.

to Cleo o Łowcach Gwiazd w Vox FM. 25 minut nam zostało do 13. Dzisiaj, w Dzień Samotnych i w Dzień Chodzenia na Szczudłach, przychodzę z wspaniałym pomysłem. Słuchajcie, można jedno i drugie połączyć. Albo możecie... Taki

25 minut nam zostało do 13. Dzisiaj, w dzień samotnych i w dzień chodzenia na szczudłach, przychodzę z wspaniałym pomysłem. Słuchajcie, można jedno i drugie połączyć. Albo możecie taki

0: Jak ktoś jest samotny i chciałby z kimś pochodzić na szczudłach, to niech wchodzi szybko na vox.fm.pl, opisuje swoją historię Pawelcowi, a potem słucha w Kochaj albo rzucaj o poranku.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Zakupy tylko w Społem. Wafle familijne gofrowe 130 gramów, czekoladowe lub waniliowe za 3,69. Wybierz Społem.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
10: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
14: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
16: Pora na kolejne wydanie wiadomości w Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Poznań mówi głośne nie nocnym zakupom procentów. Blisko 83% mieszkańców biorących udział w konsultacjach opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. W wielkim badaniu opinii wzięło udział ponad 1200 osób, a najbardziej aktywni byli poznaniacy z Jeżyc, Rataj oraz Piątkowa. Opublikowany właśnie raport to podsumowanie głosów nie tylko mieszkańców, ale i przedsiębiorców, którzy brali udział w specjalnych spotkaniach okrągłego stołu. Urzędnicy muszą teraz przeanalizować wszystkie wnioski i przygotować projekt uchwały. Ostateczna decyzja należeć będzie do Rady Miasta Poznania. Jeśli radni poprą zmiany, nocne zakupy w sklepach i na stacjach benzynowych w stolicy Wielkopolski mogą wkrótce przejść do historii. Coraz mniej klientów na Placu Wielkopolskim. Konsekwencje dwóch dużych remontów uderzają w lokalnych sprzedawców, z którymi porozmawiała Ari Habir.
17: Przebudowa mostu Chrobrego i budowa tramwaju na ulicy Ratajczaka odbiła się na liczbie klientów odwiedzających rynek w centrum. Około połowa stoisk stała dzisiaj na placu pusta. Pan Juliusz, który od 30 lat sprzedaje kwiaty na targowisku, wskazuje na tę zależność.
18: Tu widać, no jest gorzej, nie jakoś, że tam nagle się

0: bardzo pogorszyło, tylko tak stopniowo coraz gorzej, nie? No, czuć. Nie jest jakaś tam tragedia, ale widać, że są remonty.
1: Robert Mańczak ze spółki targowiska wskazuje jednak, że ze stoiska zrezygnowała dotychczas jedna osoba, która nie podała powodu. Przedstawiciel spółki dodaje, że Plac Wielkopolski nie jest jedynym targiem borykającym się z problemami.
2: Placem Wielkopolskim będzie zarządzać nowa spółka miejska Rynki i Placem, która przejmie obowiązki spółki targowiska. 13 widowisk i 25 tysięcy widzów w tym roku. Za nami 11 sezon plenerowego widowiska Orzeł i Krzyż.
3: A otóż i krak, książę cnotliwy i waleczny, od którego gród królewski Krakowem zwany, początek i miano swoje wziął.
2: W sumie w Parku Dzieje, w murowanej Goślinie, widowisko zagrano już 107 razy, a w samą sztukę zaangażowane było około 300 wolontariuszy. Zobaczymy jeszcze, co dzieje się na poznańskich drogach. Dziś na niektórych ulicach będą prowadzone prace związane z utrzymaniem nawierzchni. Tak jest m.in. na ulicy Browarnej. Naprawy cząstkowe i usuwanie niebezpiecznych ubytków nawierzchni zaplanowano na ulicach Dolna Wilda, Słodyńskiej, Śliskiej, Żegrze oraz na wiadukcie Witosa, a także na wiadukcie Ganowicza. No i równiarka będzie dzisiaj też pracować w rejonie Naramowic. Tam kierowcy są proszeni o dostosowanie prędkości do aktualnie panujących warunków. Poza tym radzę omijać Pułaskiego, Roosevelta, Centrum, no i utrudnienia mogą się jeszcze pojawiać na Głogowskiej przy skrzyżowaniu z Klinkierową. Na niebie pochmurno, 18 stopni na termometrach, może miejscami padać. No i też warto uwagę dzisiaj zwracać na wiatr, ten dosyć silny, bo w porywach do 50 km na godzinę, no ale w kolejnych godzinach ma się przejaśniać, no i do 21 stopni maksymalnie dzisiaj.
4: 107,4 Vox FM. Poznań. Vox FM.
5: Robi lato.
6: Vox FM.
5: Robi lato.
7: We're not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się.

0: promocji. Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
1: Budome Market, podłogi, drzwi.
2: Ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam. Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer. W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne, na parterze ogródki, a budynek już gotowy do zamieszkania. Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania. Szczegóły na agrobex.pl.
3: Reklama.
4: 107.4
3: Fox FM. Poznań.
5: Psychiatra i seksuolog zbadają Michała S., który przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też stan zdrowia zawodników, którzy mieli wypadki podczas rajdu Polski. A na koniec jeszcze sport. Dziś ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy.
6: Katarzyna Pilewska zaprasza na wiadomości Fox FM. Jest 13. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
5: Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Burmistrz Berlina poinformował, że kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski. Według niemieckich mediów kobieta miała 65 lat. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii, mówi nam Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.

Lina poinformował, że kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski. Według niemieckich mediów kobieta miała 65 lat. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii, mówi nam Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.

0: 13-letniej Izy z Gdyni. Mężczyzna był poszukiwany przez niemal 15 lat. Został zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Obserwacja może potrwać do 8 tygodni, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
1: Biegli będą opiniować, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny. Z doświadczenia zawodowego wynika, że jeszcze nigdy w sprawie o zabójstwo nie poprzestano na jednym jednorazowym badaniu sądowo-psychiatrycznym. Z reguły biegli wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Takie są na najbliższy czas prognozy w tej sprawie. Innych czynności tej konkretnej sprawie nie przewidujemy.
0: Śledczy sprawdzają także, czy zatrzymany może mieć związek z innymi zbrodniami. Michał S. przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy. Zatrzymano go dzięki badaniom profilu DNA. Zdrowie zawodników, którzy uczestniczyli w wypadkach podczas rajdu Polski, jest dobre. To nasze najnowsze ustalenia. Przypomnijmy, do dwóch groźnych zdarzeń w trakcie rywalizacji doszło w sobotę i w niedzielę. Obaj mężczyźni trafili do szpitala w katowickim Ochojcu, mówi jego rzeczniczka Jolanta Wołkowicz.
2: W naszym szpitalu przebywa dwóch pacjentów. Jeden z nich trafił do naszego ośrodka w sobotę, drugi w niedzielę. Obaj pacjenci przeszli zabiegi operacyjne.
0: Decyzje w sprawie dalszego leczenia zostaną podjęte po konsultacjach specjalistycznych. Wyścig był kontynuowany trasami alternatywnymi. Polski na Śląsku wygrał Finteam Suninen i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej nr 40 i ponownie łączy dwie części miasta. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
3: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
0: W Głuchołazach nadal widać ślady ubiegłorocznej powodzi. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych. Nowy most w Głuchołazach zastąpi przeprawę zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Poszukiwanie ponad 6 tysięcy osób. Szlachetna paczka potrzebuje wolontariuszy. Na Podkarpaciu brakuje 340 chętnych, w tym 60 w samym Rzeszowie. Rekrutacja trwa od początku lipca. Do wolontariatu można zgłosić się nawet jeśli jesteśmy na wakacjach. Powiedział nam Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie.
4: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat,

0: Jeżeli chcemy działać w Rzeszowie, to wysyłając zgłoszenie trzeba być w Rzeszowie, rozmawiając z rekruterem, przechodząc warsztat trzeba być w Rzeszowie.
1: W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całej Polsce.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Dziś ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jako ostatni sezon rozpoczną piłkarze Zagłębia Lubin i Piasta Gliwice. Pierwszy gwizdek o 19. Przypomnijmy, w swoim pierwszym meczu po 4 latach przerwy Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 2-1. W innych wczorajszych spotkaniach Widzew Łódź 2-2 zremisował z Motorem Lublin, a Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Reprezentacja Polski tymczasem awansowała do fazy pucharowej Ligi Narodów. Chodzi oczywiście o siatkarzy, którzy z kompletem zwycięstw zakończyli trzeci turniej. W ćwierćfinale rozgrywek zmierzą się z Ukrainą. To spotkanie w czwartek. Tak o 13:30.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Pora obiadowa, o tych parówkach i o tych kabanosach się nasłuchamy. No grilla można odpalać czy nie bardzo, Kasia?
1: A wiesz co, to zależy gdzie, ale pewnie, że tak. Trochę się przy nim ogrzać, trochę go osłonić od deszczu, który może dzisiaj popadać w całym kraju i będzie git.
4: A no właśnie, a tego deszczu to dzisiaj będzie i to sporo. Jak tak patrzę, no to od północy przez centrum aż na południe, nie, no wszędzie będzie lało.
1: Może dzisiaj popadać właściwie wszędzie, ale spokojnie, bo jutro już tylko na północy.
4: O, a z każdym dniem, słuchajcie, idziemy w stronę lata jeszcze bardziej, bo na koniec tygodnia nawet 37.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: No, wtedy grill to już się sam rozpali.
1: Oj, tak.
4: I grill to my będziemy mieli w domu, piekarnik na całego. Ale dobrze, tymczasem mamy 5,5 minuty po godzinie 13, drodzy państwo. Plan jest taki, Kasia wraca za godzinę.
1: Tak jest.
4: Już nawet za niecałą. Teraz chwila przerwy, ale po niej Velvet Chemistry, drodzy państwo. Gordo i Loco Loco.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
4: I tak nam ten poniedziałek zleci, bo już mamy prawie 6 minut po 13. Lecimy!
1: Lecimy!
4: Lecimy dalej!

0: po tych głodnych oczach Paris Encore i Hungry Eyes właśnie w Vox FM. 18,5 minuty po godzinie 13 w poniedziałek, 27 lipca. Jak ktoś jest jeszcze w pracy i zerka właśnie na zegarek, to jest bardzo dobra informacja, drodzy Państwo. Coraz bliżej do wyjścia, a tymczasem my bardzo ładnie gramy w Vox FM. Ich troje, a wszystko to, bo Ciebie kocham, cały czas w temacie wielkiego comeback wiśni do mandaryny. Proszę bardzo, można zrobić głośniej i śpiewać.
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?

0: Gdzie tam Bye Bye? To jest miejsce pierwsze i to cały czas się utrzymuje. Miejsce pierwsze ostatniego notowania bestlisty DJ Ilhan i Digi Digi Digi Digi w Vox FM. Moim zdaniem skromnym to jest absolutnie hit tegorocznych wakacji. Chyba że macie swoje zdanie, 6098 69 869. Co waszym zdaniem jest takim letniaczkiem 2026? Przyjmę wszystko, a potem może się ładnie oddzięczę? Mam letnie gadżety od Vox FM i nie zawaham się ich rozdać w świat. 24 minuty do 14, chwila przerwy i dalej robimy lato.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa.

0: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
3: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Reklama. Pora na kolejne wydanie wiadomości w Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. Wielkopolscy strażacy polecą walczyć z pożarami w Hiszpanii. To specjalny moduł GFFF. Gaszą bez użycia ciężkiego sprzętu, powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Komendy.
9: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, przy tym bagażu, w cudzysłowie, ratowniczym, właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są, na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
8: Strażacy wykorzystują specjalne narzędzia przypominające ogrodnicze dziabki do zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia. Wyjazd modułu był planowany od wiosny. Strażacy mieli tam trafić w ramach tak zwanego prepozycjonowania.
9: Strażacy z Polski zaproponowali, że jeśli będzie taka potrzeba, to na zasadzie wcześniejszego już przygotowania strażaków, przesunięcia, powiedzielibyśmy znów fachowo, sił i środków, udamy się w dane konkretne wyznaczone miejsce, w tym przypadku mówimy o Hiszpanii.
8: I stamtąd będą dysponowani do pożarów. Misja potrwa miesiąc. Moduł liczy 105 strażaków, 18 z nich jest z Wielkopolski. Wylot 30 lipca. Był wysoki trawnik, będzie kara. Zarząd Dróg Miejskich upomniał swoich wykonawców, którzy nie przycięli zieleni według harmonogramu. Szczegóły zna Ari Habir.
10: Około 300 tysięcy złotych kary umownej otrzymały przedsiębiorstwa, które nie wywiązały się z przycinania zieleni zgodnie z harmonogramem. Wysokie trawy przy jezdni mogą ograniczać widoczność kierowcom, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Problemy występują głównie na Naramowicach, Grunwaldzie, Jeżycach, Starym Mieście i Szczepankowie.
11: Może po tym informacji, że rozwiązaliśmy umowę, że nałożyliśmy kary na innych wykonawców. Inni wykonawcy też się bardziej przyłożą do swoich prac. Przymierzamy się do rozwiązania jeszcze jednej umowy.
10: Mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich. O nieskoszonych trawnikach przy jezdni ZDM mogą informować także mieszkańcy poprzez aplikację Smart City.
8: To była Ari Habir. Dzięki Ari za te relacje. Poznań na podium rowerowej stolicy Polski. Stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce w kategorii największych miast, dając się wyprzedzić jedynie Bydgoszczy. W samej tylko czerwcowej rywalizacji poznaniacy przejechali łącznie ponad 700 tysięcy kilometrów. Prawdziwym rekordzistą został pan Łukasz Hetko, który w miesiąc wykręcił niesamowite 6300 kilometrów. Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Agnieszka Arabska-Opala, która pokonała ponad

Zła komorniki, nieco dłużej jedzie się Aleją Niepodległości w kierunku centrum, no i uważać trzeba też na Jana Pawła i na dojazdach do Ronda Rataje. Noga z gazu przyda się także przed Niestachowską na Wojska Polskiego, a także na Lechickiej między Umultowską a Murawą i przy Rondzie Obornickim. 19 stopni w tym momencie, temperatura maksymalnie podskoczy jeszcze o 2 oczka, no i ciśnienie w tym momencie nieco obniżone, dlatego przyda się kawa, po którą właśnie idę, no a za to do końca dnia nie powinny przydać się już parasole. We'll be right back.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar, Grafit,

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Jesteś najlepszym taksówkarzem w Poznaniu? Wykaż się wiedzą i umiejętnościami w konkursie o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku. Zdobądź prestiżowy tytuł i cenne nagrody. Do konkursu zapraszamy wszystkie osoby posiadające uprawnienia do kierowania taksówką wydane

0: I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: 107,4.
1: Vox FM. Vox FM Poznań.
3: Jest potwierdzenie burmistrza Polka ofiarą zamachu terrorystycznego w Berlinie. Od tragedii w Niemczech zaczniemy. Strażacy z Olsztyna ruszają do Hiszpanii, mają pomóc w walce z pożarami. To za chwilę, a na koniec niezwykły sukces. Gdyni trafiła na elitarną listę. Posłuchajcie o decyzji UNESCO.
4: Posłuchajcie wiadomości Vox FM o godzinie 14, na które właśnie teraz zaprasza Katarzyna Pilewska.
3: Na początek Berlin i potwierdzenie burmistrza. Kobieta, która zginęła w sobotnim ataku, była Polką. 65-latka przebywała w mieście z córką i padła ofiarą zamachu terrorystycznego. Przypomnijmy, w sobotę późnym wieczorem 21-letni Abdul B. wjechał furgonetką w tłum ludzi w czasie Parady Równości. W ataku zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Sprawca zamachu został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w jednej z berlińskich dzielnic. Ceny paliw znów pod lupą. Tusk zapowiada możliwy ruch rządu. Premier zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
5: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
3: Szef rządu wskazał, że rozwiązaniem mogłoby być opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i przeznaczenie tych środków na obniżenie cen na stacjach, ale tu czerwone światło dał prezydent.
5: Ktoś złośliwie powiedział, że był CPN, czyli te ceny paliwa niżej, a teraz mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego. Trochę tak jest niestety, bo szkoda tych 4 miliardów, bo my naprawdę je przeznaczyliśmy na to, aby obniżać ceny paliw.
3: Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, z której miało pochodzić około 4 miliardów złotych na program dopłat do paliw, została jednak skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Strażacy z Olsztyna ruszają do Hiszpanii. Mają pomóc w walce z falą pożarów lasów i traw, mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
6: Jedziemy do Hiszpanii, aby wesprzeć tamtejsze służby w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, ale również po to, aby doskonalić nasze umiejętności.

0: prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Strażacy z Olsztyna ruszają do Hiszpanii. Mają pomóc w walce z falą pożarów lasów i traw, mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
1: Jedziemy do Hiszpanii, aby wesprzeć tamtejsze służby w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, ale również po to, aby doskonalić nasze umiejętności.
0: Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. 61-latek zmarł po tym, jak przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
2: Kluczową w tej sprawie będzie opinia biegłego, który określi, czy doszło do karygodnych zaniedbań, czy też do nieszczęśliwego wypadku.
0: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Kierowca samochodu został zatrzymany. Dziś lub jutro zostanie przesłuchany. Ponad dekada starań zakończona sukcesem. Modernistyczny układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która aktualnie odbywa się w Korei Południowej.
3: My przede wszystkim patrzymy na to przez walor szanowania tego dobra, które dzisiaj zostało w tak szczególny sposób uznane, ale również liczymy na taką turystykę, tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: Mówi Aleksandra Kosiorek, prezydentka Gdyni. Chodzi o obszar 88 hektarów w centrum Gdyni, na którym znajduje się blisko, uwaga, 500 budynków. Wśród nich Dworzec Morski, Dom Żeglarza Podlaskiego, Polskiego, Hala Targowa oraz modernistyczne kamienice Śródmieścia.
4: Wyobraziłem sobie Żeglarza Podlaskiego. Jak wygląda Żeglarz Podlaski?
0: Kochani mieszkańcy Gdyni, wybaczcie. Chodziło oczywiście o Dom Żeglarza Polskiego. Dziękuję, pójdźmy dalej.
4: Żeglarz Podlaski, Papryka Szczeciński.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: I do tego w komplecie jeszcze Janów Lubelski. Cztery minuty po godzinie 14. Co się stało z pogodą? Słucham panią.
0: Słuchaj, no wróciłeś i pogoda jakby się z sobą zawinęła.
4: Do widzenia!
0: Pa! Tak poważnie, to co, no od jutra będzie ładnie. Halo, Kamil. No dobrze, kochani słuchacze, słuchajcie, tak to było. Kamil wrócił już z niego. Dzisiaj zostajecie ze mną. Bardzo piękna pogoda będzie od jutra. 30 stopni, bardzo dużo słońca, deszcz tylko na północy kraju. Kamil wraca.
4: No 30 stopni jutro, no błagam.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Ile my się znamy, ja się zawsze podpinam pod takie sukcesy. Jak wiadomo, 4,5 minuty po godzinie 14. Jeżeli ktoś myśli, że te wakacje są nieudane, a wiem, że bardzo dużo jest takich osób, no, no tak. Bo no, ta pogoda taka, wiesz, taka tego, to chcę im powiedzieć tak, macie rację. Ale trzeba zrobić tak, żeby było udane. A jeżeli nieudane, to jeszcze można z tego zrobić coś dobrego. Szczegóły już za chwilę. Katarzyna Pilewska idzie sprawdzać,
0: idę
4: wertować
0: sobie...
4: tam, prawda, wszystko.
0: O nie, ja już sobie idę.
4: Na zawsze?
0: Na do jutra. Zaraz Gosia Łukowska będzie tutaj w gotowości.
4: Ale co, tak ta pogoda cię nastroiła?
0: O tak, idę tańczyć w deszczu.
4: Chcesz być beatyfikowaną?
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
4: A wrócisz jutro?
0: A wrócę.
4: Jak James Bond. Kamil Rutkowski. A propos, dzień dobry.

Alcazar, this is the world we live in, czyli to jest świat, na którym przyszło nam żyć. Piękny świat, żeby ta pogoda jeszcze trochę tak, chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na południu Europy, to już sam nie wiem, co gorsze. Aczkolwiek idzie upał do nas, proszę Państwa, od jutra ma się zacząć i tak ma sobie, prawda, do soboty, od niedzieli ma się to wszystko unormować, a później znowu chłody. Fajnie, prawda? Ja no żartuję, jak się nie ma, co się lubi. O! Fala to wszystko zakrywa i później jest jakoś przyjemniej. Spędzamy razem poniedziałkowe popołudnie, z czego bardzo się cieszę. Ktoś odpoczywa, ktoś pracuje, żeby odpoczywać mógł ktoś, ale muzyka dla wszystkich. Alan Walker, gramy.

0: Macchiato. To Mikasz jest Presto Macchiato, czyli taki hicior z zeszłorocznej Eurowizji, który cały czas brzmi jak to Espresso Macchiato, bardzo aromatycznie. 26,5 minuty po godzinie 15. A propos aromatycznie, we Wrocławiu słońce, jest moc, doniesienia od Elunki. Wielkie buziaczki przesyłamy do Wrocławia. Hej, pisze Marta, a ja spontanicznie drugi tydzień nad morzem, sporo przygód. Pokłóciłam się z facetem i mam już zepsuty urlop. Cóż, zamknęłam się w kuchni i robię leczo. Dobrze, że chociaż Vox FM jest. Ale Marta, ty się zdecyduj. Czy masz zepsuty urlop, czy się pokłóciłaś z facetem, bo to się jakoś gryzie. Przecież takie ciche dni na urlopie, no mają bardzo dużo plusów.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej.
1: Za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej.

0: Się z klasą, nie szastając przy tym hasą.
1: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
2: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
7: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Pora na ostatnie dziś wydanie wiadomości w Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Kujewski, zapraszam. Zabawa wchowanego za piecem zakończona policyjnym sukcesem. Funkcjonariusze z Rogoźna zatrzymali poszukiwanego 43-latka, który próbował zniknąć im z oczu w domowej kotłowni. Mundurowi z ogniwa patrolowego wypatrzyli mężczyznę przez okno jednego z domów, ale gdy tylko chcieli wejść do środka, ten rzucił się do ucieczki. Choć początkowo budynek wydawał się pusty, czujność policjantów nie zawiodła. Po chwili przeszukiwania pomieszczeń znaleźli uciekiniera, który

0: My też jako miasto zapewniliśmy sobie pewne rozwiązania związane z promocją Poznania na stadionie, na wydarzeniach.
1: Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Nie wyklucza też, by na stadionie grały inne zespoły. Muszą jednak spełnić wymagania finansowe. Nowa umowa odblokuje także nowe możliwości na rozwój stadionu i samego klubu. Lech zamierza zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych w stadion i jego otoczenie.
2: Nowa umowa obowiązuje do końca 2041 roku. Ponad 560 km w nogach i to bez schodzenia z własnego południka. Poznaniak Grzegorz Dąbrowski przeszedł Polskę wzdłuż. Wyprawa była podzielona na dwa etapy. Najpierw w marcu z Poznania na północ, a niedawno zakończył wyprawę ze stolicy Wielkopolski na południe. Grzegorz tachał na plecach ponad 20 kg sprzętu, w tym własny ponton do pokonywania rzek i jezior. Na trasie nie brakowało ekstremalnych przygód, od spania w pływa podczas burzy namiocie, po darmową przeprawę statkiem przez Odrę.
3: Szedłem przez bagna, przez lasy, przez pola, przez wody, przez błoto, przez chmary komarów, przez wszystkie najgorsze rzeczy, ale też przez cudowne rzeczy.
2: Mówił Grzegorz w swoich mediach społecznościowych. Po zaliczeniu z trasy z północy na południe planuje już kolejny spacer. Tym razem chce przejść Polskę wszerz. No i to się dopiero nazywa mieć szerokie horyzonty. Coraz więcej aut w centrum, widać to m.in. na Małych Garbarach, na Solnej do Alei Niepodległości. Sporo cierpliwości przyda się też na Królowej Jadwigi, na Grochowskiej do Grunwaldzkiej, na Bukowskiej przed Polską i przed Przybyszewskiego, a także na Jana Pawła i na dojazdach do Ronda Starołęka. 19 na termometrach, wiatr w miarę silny, a na niebie nierówna walka chmur ze słońcem. Na razie wygrywają szaro-białe obłoki.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Agnieszka, ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zakupy tylko w Społem. Kawa Nescafe Classic 200 gramów za 27,99. Wybierz Społem.
7: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
8: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.

0: ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starołęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
1: Budom Market, podłogi, drzwi.
2: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam. Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer. W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne, na parterze ogródki, a budynek już gotowy do zamieszkania. Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania. Szczegóły na agrobex.pl.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: 107.4
5: Fox FM.
6: Poznań.
5: Poznań.

0: ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dokumenty pocztą trafią do polskiej ambasady w Waszyngtonie, skąd zostaną przekazane na biurko sekretarza stanu Marco Rubio. Następnie będzie analizował je Departament Sprawiedliwości USA, tłumaczy Anna Damiak z prokuratury krajowej.
1: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego. Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
0: A szykuje się długa procedura.
1: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest takie, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Współoskarżeni w sprawie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Jeden z nich wciąż jest poszukiwany. Pozostali dotarli tam dopiero po czasie. Policja wciąż nie złapała Mikołaja N., skazanego, podobnie jak dwóch pozostałych mężczyzn, za nieudzielanie pomocy po tragicznym wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. A przypomnijmy, sąd okręgowy skazał 1,5 tygodnia temu Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. O warunkowe zwolnienie może ubiegać się dopiero po 15 latach. Ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Idą nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ustawę wdrażającą europejski AI Act. Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, ale wprowadzą też zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
2: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
3: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
2: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
4: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
2: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
0: Ponad 6 tysięcy wolontariuszy szuka Szlachetna Paczka. Rekrutacja już trwa, a dołączyć można w każdej chwili, bo odbywa się online, mówi wolontariusz z rzeszowskiej Szlachetnej Paczki Michał Obacz.
5: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa. Więc nie ma takiego ograniczenia, że jeżeli chcemy działać w Rzeszowie, to wysyłając zgłoszenie trzeba być w Rzeszowie, rozmawiając z rekruterem, przechodząc warsztat trzeba być w Rzeszowie.
0: Tylko w ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całej Polsce.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: 4 minuty po godzinie 15. Pogodowe doniesienia są takie, żeby przetrwać najbliższe godziny. Co prawda tej nocy temperatury maksymalnie pokażą termometry 16 stopni we Wrocławiu, a norma to będzie takie 11-12 stopni. Jutro jeszcze trzeba się przemęczyć. 23-24, chociaż 26 już będzie to szło od południowego zachodu, ale w środę już 30, proszę Państwa, nadchodzi i z każdym kolejnym dniem będzie to rosło. Na razie oprócz niskich temperatur troszeczkę deszczyku, troszeczkę wiatru, no czyli taka klasyczna letnia pogoda w Polsce, prawda?
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Ale czym tu się przejmować, jak dzisiaj mamy poniedziałek, nasz ulubiony dzień tygodnia, lipiec się kończy, za chwilę zmiana turnusu i oprócz tego, że dzisiaj jest poniedziałek, czyli początek tygodnia, to jeszcze jest dzień chodzenia na szczudła. No i widzicie, jeżeli wam się nudzi na waszych urlopach, nie wiecie co ze sobą zrobić, no to już wiecie. Dzisiaj także dzień osób samotnych, albo w zasadzie dzień samotnych. Nie wiem co powiedzieć. Mogę odesłać do Pawelca? On ze szwagrem, że się wyrażę, nie takie rzeczy ratowali.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: A mówiąc poważnie, voxfm.pl, bo kochaj albo rzucaj, wróciło po urlopie i to ze zdwojoną siłą. Paranoja. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

TikTok i mamy 18 minut po godzinie 15, a to oznacza, że poniedziałek mamy prawie z głowy, zwłaszcza ci pracujący, bo ci, którzy na urlopach wiedzą, że czas na urlopie płynie zdecydowanie inaczej i zdecydowanie za szybko. Pamiętajcie, że nawet gdyby coś było nie tak, to my robimy tak, żeby te przykre, wydawałoby się, doświadczenia zamienić coś w bardzo pozytywnego. Vox FM robi lato. voxfm.pl, wchodźcie na naszą stronę i zdobywajcie kasę. Nawet mimo jakichś wakacyjnych wtop. voxfm.pl to bardzo dobry wakacyjny adres w internecie właśnie w te wakacje. A propos wakacji, a propos lata, zagrajmy tak, żeby nie było wątpliwości. Imany już się rozpędza, Tobi Romero czeka w kolejce.

A bo państwo słuchacze bardzo często pytają, ale zagrajcie tak wakacyjnie, żeby tak, żeby już nie było żadnych wątpliwości, że już bardziej wakacyjnie się nie da. Proszę bardzo. Body Talk, ale Forben, René Miller. 26 minut po godzinie 16. Przepraszam, do godziny 16. Na 34 po 15. Aż tak dobrze to nie ma, mimo tej pomyłki poniedziałkowej. Proszę państwa, ja przed chwilką wspominałem o tym, że Dzień Samotnych i tutaj się do mnie odzywa Grażynka. Pozdrawiam serdecznie. 609-2x8-69. Ja serdecznie chciałam pozdrowić wszystkich samotnych w dniu ich święta. Ja również samotna, ale bardzo sobie chwalę ten stan.

0: odporni.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama. 107,4. Poznań.

0: tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl.
3: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zakupy tylko w Społem. 7 Days 110 gr.

0: sprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy tylko w Społem. 7 Days 110 gramów. Vanilla, cocoa lub vanilla cherry za 3,49.

0: za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
1: Jesteś najlepszym taksówkarzem w Poznaniu? Wykaż się wiedzą i umiejętnościami w konkursie o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku. Zdobądź prestiżowy tytuł i cenne nagrody. Do konkursu zapraszamy wszystkie osoby posiadające uprawnienia do kierowania taksówką wydane przez prezydenta miasta Poznania. Na zgłoszenia czekamy do 27 sierpnia. Formularz rejestracji i regulamin znajdziesz na www.poznan.pl/taksi. Organizatorem konkursu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku jest prezydent miasta Poznania.
2: W ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
3: Budoma Market, podłogi, drzwi.
4: Tak, zwariowaliśmy. W karczmie u Tomasza w Przeźmierowie serwujemy dwudaniowy obiad za jedyne 24 zł. Domowe smaki, solidne porcje i te ceny. Na miejscu i z dowozem. Zapraszamy. Karczma u Tomasza. Przeźmierowo Rynkowa 95. Telefon 515 165 314.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Klama
10: 107 i 4
9: Vox FM. Vox FM Poznań.
11: Reanimacja 7-latka w łódzkim akwaparku. Chłopiec jest w stanie krytycznym. Mateusz Morawiecki, okrąg od odejścia z Prawa i Sprawiedliwości i wielkie sprzątanie po nawałnicach, to na południu kraju.
12: Na zegarach 16 słuchamy zatem wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
11: Walka posłów wciąż trwa. Zaczęło się polityczne wyciąganie brudów. Jutro władze Prawa i Sprawiedliwości mają oficjalnie zatwierdzić wyrzucenie z partii Mateusza Morawieckiego i grupę jego stronników, czyli około 40 osób. Wśród nich nie będzie posła Grzegorza Lorka, który opuszcza stowarzyszenie byłego premiera i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem

0: Więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
1: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
0: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
2: Prawo i Sprawiedliwość, dodajmy, ogłosiło dziś, że kandydatem tej partii na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa. Ten fotel jest wolny do 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w końcu obsadzić to stanowisko swoim politykiem. Tragiczny wypadek w łódzkim akwaparku. 7-letni chłopiec, uczestnik półkolonii. Nie wiadomo, jak znalazł się pod wodą. Dziecko leżące w basenie zauważył mężczyzna, który zaalarmował ratowników. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który prowadził reanimację chłopca przez ponad pół godziny. Chłopiec w stanie krytycznym trafił do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Trwa wyjaśnianie przyczyn tego wypadku. Powalone drzewa i zerwane dachy. Nawałnica z gradobiciem przeszła przez Powiśle Dąbrowskie w Małopolsce. Na dwóch domach i na trzech budynkach gospodarczych wiatr zerwał albo uszkodził dachy. Strażacy pracują teraz przy zabezpieczaniu tych budynków. Najwięcej interwencji jest w gminach Mędrzechów, Gręboszów i Bolesław. Z kolei na Podkarpaciu z powodu nawałnic służby wyjeżdżały już do ponad 70 akcji, mówi rzecznik tamtejszych strażaków Marcin Betleja.
3: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach niżańskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
2: Alerty IMGW z powodu intensywnych burz obowiązują we wschodniej połowie Polski, na Podkarpaciu, w części Lubelszczyzny i Małopolski. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Na razie figury można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
4: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
5: To może być nowa atrakcja turystyczna?
4: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
6: Robi wrażenie ta wielkość.
7: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
6: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
2: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika. To rekordowy gigant na miarę europejską. Najwyższy posąg Maryi na świecie znajduje się na Filipinach i ma 98 metrów wysokości.
8: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: To już dziś ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jako ostatni sezon rozpoczną piłkarze Zagłębia Lubin i Piasta Gliwice, mówi trener miedziowych Leszek Ojrzeński.
10: Mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
2: Mecz startuje punktualnie o 19:00. Słowaniec Tadej Pogacar piąty raz w karierze wygrał największy wyścig kolarski Tour de France. Tym samym wyrównał rekord największych legend światowego kolarstwa. A w tegorocznym wyścigu Słoweniec prowadził nieprzerwanie od 6. etapu. Jeszcze złoto dla Małgorzaty Karbownik. Pięcioboistka wygrała w kategorii juniorów do 22 lat. W imprezie, która odbywała się w Kownie, drugie miejsce zajęła Szwajcarka, trzecie Egipcjanka.
8: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: A jeżeli chodzi o pogodę, to przetrwać i znowu będzie lato, ale tej nocy temperatury 11-12 stopni na przeważającym obszarze. Są miejsca, gdzie będzie cieplej, to na przykład Wrocław, gdzie 16 stopni. Podobno nic tej nocy nie pada. Jutro także delikatny deszczyk, ale tylko z mieszkańcami Zakopanego oraz Suwałk, ewentualnie z turystami, którzy przebywają albo na przepięknym Pojezierzu Suwalskim, albo w okolicach Zakopanego. Jutro na termometrach najcieplej na południowym zachodzie we Wrocławiu 26, nad morzem, pozdrawiam serdecznie wypoczywających, 19.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Ale spokojnie, bo już w czwartek 30 lipca 31 w Koszalinie, 36 pokażą termometry w Szczecinie. Woda w Bałtyku będzie się nagrzewać, tak nagrzewać, a najcieplejsza będzie kiedy? No wtedy, kiedy skończy wam się urlop i będziecie musieli wracać do pracy. Właśnie od tego jest Vox FM.

Ale spokojnie, bo już w czwartek 30 lipca 31 w Koszalinie, 36 pokażą termometry w Szczecinie. Woda w Bałtyku będzie się nagrzewać, tak nagrzewać, a najcieplejsza będzie kiedy? No wtedy, kiedy skończy wam się urlop i będziecie musieli wracać do pracy. Właśnie od tego jest Vox FM.

0: muzycznie przede wszystkim. Ava Max, Corona, bye bye bye, za chwilę. Kamil Rutkowski, dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

tak ładnie, to oczywiście Fastboy Topic Forget Ya w OXFM, 17,5 minutki mamy po godzinie 16. Pamiętacie takie powiedzonko, kiedyś to było? No kiedyś to było. Czy pamiętacie, jakie kiedyś były hiciory letnie? I czy pamiętacie ostatni, moim zdaniem, tak wielki hicior lata? Co to było, waszym zdaniem? 609 2 razy 869. Taki hicior lata, który waszym zdaniem jest hiciorem lata wszechczasów. Bo ja mam jedną propozycję. Nazywa się Despacito, grają Luis Fonsi, Daddy Yankee. No lato zaklęte w piosence.

Moc, energia, dominacja. Tak można określić tę piosenkę w trzech słowach. Thunder, Gabry Ponte, Illumix i Preciosa. Oczywiście 25 minut do 17. Ja o tej piosence nie przez przypadek wspominam. Co jest takim hiciorem lata z lat młodzieńczych albo dziecięcych dla nas? Na pewno hitem lata był Disney od Kizo. Pisze ktoś, 6092x869. Ładny utwór Majorka, proponuje Grzegorz. A była taka piosenka Ulalala, Aleksi. No pewnie, że była. Dla mnie hicior lata to piosenka Aleksia Ulalala, pozdrawia Marcin. No.

0: O, proszę bardzo.
1: Ktoś pisze krótko i na temat Mr. President.
0: Ale chodziło o piosenkę.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: 99% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: No pięknie. Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressore.
2: Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Niskie ceny.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z demannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: autopromocja. Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Zakupy tylko w Społem. Wafle familijne gofrowe 130 gramów, czekoladowe lub waniliowe za 3,69. Wybierz Społem.
6: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES. Zapraszamy na jazdy testowe do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach!
12: A ci sobie pierwszy raz widzą?
13: Och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
16: 107.4. Fox FM.
0: Poznań.
17: Polkę ofiarą zamachowca z Berlina, jej rodzina dostanie wsparcie od konsulatu. Pakiet CPN na razie nie wraca, ceny paliw ostro w górę. Na koniec w wiadomościach liczenie niedźwiedzi z pogranicza.
18: Wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 17 już teraz przed Wami. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
17: Polski konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacji o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
19: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz

0: władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
1: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została też córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął wczoraj podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem państwa islamskiego. Tymczasem Hamburg zapowiada, że wzmocni ochronę podczas ich Marszu Równości, który ma się odbyć 1 sierpnia. Władze miasta spodziewają się aż 250 tysięcy uczestników.

niemieckich mediów w ataku ranna została też córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął wczoraj podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem państwa islamskiego. Tymczasem Hamburg zapowiada, że wzmocni ochronę podczas ich Marszu Równości, który ma się odbyć 1 sierpnia. Władze miasta spodziewają się aż 250 tysięcy uczestników.

0: która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
1: W Polsce dodatkowym czynnikiem, oprócz napiętej sytuacji geopolitycznej, jest wygaszenie rządowego programu ceny paliwa niżej właśnie, a ten obowiązywał od marca do końca czerwca. Wielkopolscy strażacy wyruszą do Hiszpanii, by pomagać w walce z pożarami lasów. Do misji dołączy 18 ratowników z tego województwa. O szczegółach nasz reporter Paweł Adamczewski.
2: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
3: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, na plecach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są, na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
2: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
1: Wylot strażaków zaplanowano na czwartek. Będą badania genetyczne niedźwiedzi z pogranicza. Przyrodnicy z kilkunastu instytucji w Polsce i na Słowacji przez ostatnie miesiące gromadzili materiały, a to wszystko po to, by w końcu dowiedzieć się, ile dokładnie jest tych drapieżników, mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach owszem prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
1: Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi tylko w Tatrach prowadzone były 2 lata temu. Wówczas udało się pozyskać materiał genetyczny 64 osobników.
5: Piękny wynik. 4 minuty po godzinie 17. Jeśli chodzi o pogodę, czekamy do środy, a w zasadzie do czwartku, bo wtedy już znowu wraca lato i to takie w pełnej krasie. Tej nocy na szczęście nigdzie nic nie pada. Temperatury bardzo zróżnicowane. Od 16 stopni we Wrocławiu przez 11-12 stopni. Tyle pokażą termometry w Olsztynie, w Suwałkach. Dycha w Białymstoku zaledwie, ale tam za to niebo praktycznie bezchmurne. Można sobie pooglądać gwiazdy pod warunkiem, że się człowiek ciepło ubierze. Jutro delikatny deszczyk tylko w okolicach Suwalszczyzny oraz Zakopanego. Na termometrach, no bez szału, 23-24 to maks. 26 litrów na termometrach we Wrocławiu. Stamtąd idzie ocieplenie. Czekamy. 4,5 minuty po godzinie 17. Jeśli ktoś marzył o tym, żeby w końcu nastało poniedziałkowe popołudnie, to już czekać nie musi. Mamy to. Lolita Jolie Gachson, Robin Schulz, Barb's Better Times i Akcent. O przekornym losie to za chwilę. Pojawi się także propozycja do bestlisty, żebyście wiedzieli, na co głosować w tym tygodniu. Nie podpowiadam. Pokazuję możliwości. Kamil Rutkowski. Dzień dobry.

To jedna z aktualnych propozycji do waszej listy przebojów, czyli to oczywiście bez listy. Ta w najbliższy piątek, ale głosować można, a wręcz wypada już teraz na voxfm.pl. To Konki, don't say goodbye, czyli nie mów do widzenia. Zauważyłem, że ostatnio bardzo modny tytuł. No to nie mówimy do widzenia, mówimy absolutnie dzień dobry. 27 lipca, poniedziałek w kalendarzu, za chwilkę zmiana turnusów. Kto odpoczywa, ten doskonale wie, że to jeden z najfajniejszych czasów na każdych wakacjach. Bo człowiek zaczyna doceniać wszystko to, co dookoła, tak dzień, dwa dni przed końcem. Bo już wie, że za chwilę czeka szara rzeczywistość. Szara nie do końca, bo idzie lato, ale o tym więcej powiemy już za chwilę, bo tymczasem zagramy. Oczywiście wakacyjnie i letnio. Kombi sen się spełni, Axwell, Bon i Top Girls już czekają.

Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek miał pomysł, żeby spróbować to zaśpiewać samemu w czasie rzeczywistym, to polecam. No, no właśnie, ale zabawa do samochodu, zwłaszcza jak jeździcie ze swoimi dziećmi akurat na wakacje, uwierzcie mi, przednia. 25 minut i mamy godzinę 18. Już za chwilę Elena Glans, Michel Tello i Las Ketchup w piosence wakacyjnej Aserehe.

0: Lubię ketchup.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
5: Lordzie, witamy na salonach.
6: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
5: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
7: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
9: No i co się tak młody zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale...
9: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam.
2: Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer.
1: W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne, na parterze ogródki, a budynek już gotowy do zamieszkania.
2: Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania.
1: Szczegóły na agrobex.pl.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
5: 107.4.
4: Vox FM. Vox FM Poznań.
6: Setki interwencji strażaków to po wichurach w całej Polsce. Wniosek o ekstradycję Ziobry na biurko amerykańskiego szefa dyplomacji. Celowo potrącił rowerzystę, teraz odpowie przed sądem.
7: 18 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
6: Powalone drzewa, uszkodzone dachy i zalane posesje. Strażacy wyjeżdżali już do około 400 akcji z powodu nawałnic. Najwięcej pracy po burzach z silnym wiatrem służby mają na Podkarpaciu. Interweniowali tam już prawie 90 razy. Podobnie jest w Małopolsce. W okolicach Nowego Sącza spadł 2-centymetrowy grad. Z kolei w Świętokrzyskiem było przeszło 50 zgłoszeń, mówi rzecznik tamtejszych strażaków Marcin Bajor.
8: 47 ze zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów. Mieliśmy także jeden zerwany dach na budynku gospodarczym, uszkodzony dach na budynku mieszkalnym oraz 6 innych uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych.
6: Alerty IMGW z powodu intensywnych burz obowiązują we wschodnim pasie Polski, na Podkarpaciu, w części Lubelszczyzny i Małopolski. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Cała procedura zajmie wiele miesięcy. Polskie władze skierowały do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by były minister sprawiedliwości trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
9: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
10: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego.
9: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
6: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Celowo najechał na rowerzystę. 34-latek usłyszał właśnie zarzuty i trafił do aresztu. Do zdarzenia doszło 22 lipca przy ulicy Krót.

0: lewej nogi. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.
1: Po wykonaniu badań okazało się, że podejrzany prowadził samochód w stanie odurzenia. Podczas przeszukania znaleziono u niego ponad 200 gramów marihuany.
0: Prokuratura zarzuca mu m.in. usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. Podejrzany nie przyznał się do winy, a groził mu do 10 lat więzienia. Sukienka, buty czy zwykła koszula mogą być świadectwem historii. W Muzeum Powstania Warszawskiego otwarto wystawę Splot. Czy sukienka może być mundurem, która pokazuje, jak wojna zmieniła sposób ubierania się mieszkańców stolicy. Przed wojną Warszawa była eleganckim miastem, ale okupacja przyniosła braki materiałów i konieczność przerabiania ubrań, mówi kurator wystawy Adam Jerzewski.
2: My teraz mamy fast fashion, wszystko szybko zużywamy, a tutaj widzimy, że po prostu przerabiane były te ubrania. Zresztą widzimy na tych ubraniach, które są na wystawie, różnego rodzaju przeróbki. Dbano o to, żeby po prostu te ubrania jak najdłużej służyły.
0: Wystawę można zwiedzać od najbliższej środy.
3: Ale podpowiadamy, nic jej nie wolno zabierać. 4 minuty mamy po godzinie 18. Z Małgorzatą spotkacie się za godzinę. Zapraszamy. A ja już wam donoszę o wieściach pogodowych. Proszę państwa, najbliższej nocy nigdzie nic nie pada. Za to niestety temperatury średnie 11-12 stopni na termometrach na przeważającym obszarze. Nawet 10 pokażą termometry w Białymstoku. 16 tylko we Wrocławiu. Od jutra delikatne ocieplenie. Jutro delikatny deszczyk tylko z mieszkańcami Zakopanego oraz Suwałki okolic. A od czwartku wraca lato. Tymczasem gramy Modern Talking. Już za chwilę roztańczona reprezentacja.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczki.

0: na mediaexpert.pl.
1: Zakupy tylko w Społem. Kawa Nescafe Classic 200 gramów za 27,99. Wybierz Społem.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi.

0: Play płacisz mniej.
1: Play.
0: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
3: Budoma Market, podłogi, drzwi.
4: Reklama. 107.4.
5: Vox FM.
4: Poznań.
5: Poznań.
4: Vox FM.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Na kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Reklama.
6: 107.4
5: Fox FM. Poznań.
7: Trwa walka o życie 8-latka. Dziecko topiło się w basenie. Prezydent Wrocławia reaguje w sprawie pobitych Ukraińców. Rekordowe stawki na stacjach paliw. O tym wszystkim powiem już za chwilę. Minęła 19. Słuchacie wiadomości Fox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Lekarze walczą o życie 8-latka, który topił się w łódzkim akwaparku. Nie wiadomo, jak chłopiec z półkolonii znalazł się pod wodą. Ratowników zaalarmował jeden z kąpiących się mężczyzn. Na miejsce wezwano pogotowie, a medycy przez ponad pół godziny prowadzili reanimację i zabrali dziecko do szpitala, mówi Adam Czerwiński z Centrum Zdrowia Matki Polki.
8: Pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 8-letniego utopionego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężki.
7: Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu, a sprawą zajęła się policja, dodaje Kamila Sowińska z łódzkiej komendy.
9: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
7: Chłopiec był uczestnikiem półkolonii prowadzonych na terenie akwaparku Fala przez zewnętrzną firmę. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach. Eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
10: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
11: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
10: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
12: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
10: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
7: A to był Michał Rawa, dziękuję. Prezydent Wrocławia reaguje po ataku na parę Ukraińców. Z ogromnym niepokojem i oburzeniem przyjęłem informacje o brutalnych napaściach. Chcę jasno powiedzieć, że w naszym mieście nie ma i nie będzie pozwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi, napisał w specjalnym oświadczeniu Jacek Słutryk. Za te słowa podziękował prezydentowi Wrocławia konsulat generalny.

Ukrainy. Policja wciąż poszukuje podejrzewanych o pobicie w niedzielę kobiety i mężczyzny na Zakrzowie. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije kobietę, Ukraińca, a właśnie jego partnerka próbuje go bronić przed agresorami. Poszkodowanych zebrano do szpitala, kobieta wymagała szycia rany ucha. Na koniec jeszcze zaproszenie na nietypowy lot paralotnią. W krakowskim Muzeum Lotnictwa można zasiąść za sterami symulatora i za jego

0: Ołówek z Kolimki.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Rusza właśnie ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jako ostatni sezon zaczynają piłkarze Zagłębia Lubin i Piasta Gliwice, mówi trener Zagłębia Leszek Ojrzyński.
3: Mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
2: A druga kolejka Ekstraklasy startuje w piątek. Jako pierwsi zagrają Wisła Płock z Widzewem Łódź i Motor Lublin z Jagiellonią Białystok. Najlepszy strzelec w historii NBA, LeBron James, jest już oficjalnie koszykarzem drużyny Philadelphia. Umowę podpisał na 2 lata, a w tym czasie zarobi 8 milionów dolarów.
0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Czas na pogodę dla bogaczy. Chociaż kto by tam chciał płacić za deszcz? No może są tacy. Dzisiaj rzeczywiście ktoś opłacił nam wschód Polski. Tutaj mamy nie dość, że deszcz, to też ostrzeżenie przed burzami. W nocy na termometrach najchłodniej i najniższe wartości na Pomorzu 11 stopni, 13 będzie w centrum. Najcieplej na Dolnym Śląsku 15 stopni powyżej zera. A jutro najwięcej we Wrocławiu 24, najmniej około 18 na Warmii, Mazurach.
1: DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox.

0: nas DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No ja też te uczucia.
2: Przepraszam. Nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj

0: Albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: Ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No jak wiesz, te uczucia?
2: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj!
0: Kochaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: sklep Biedronka.
1: Jesteś najlepszym taksówkarzem w Poznaniu? Wykaż się wiedzą i umiejętnościami w konkursie o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku. Zdobądź prestiżowy tytuł i cenne nagrody. Do konkursu zapraszamy wszystkie osoby posiadające uprawnienia do kierowania taksówką wydane przez prezydenta miasta Poznania. Na zgłoszenia czekamy do 27 sierpnia. Formularz rejestracji i regulamin znajdziesz na www.poznan.pl/taksi. Organizatorem konkursu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku jest prezydent miasta Poznania.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Reklama.
6: Trzy, dwa, jeden.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox. Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
4: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam. Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer. W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne, na parterze ogródki, a budynek już gotowy do zamieszkania. Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania. Szczegóły na agrobex.pl.
2: Reklama.

z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox. 3, 2, 1. DJ Harris.

0: Kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM. Vox FM robi lato. Robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama.
2: Jest weekend, jest impreza. Impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. Jest weekend, jest imieza.
1: Jest weekend, jest imieza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o Powstaniu Warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została też córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem państwa islamskiego. Tymczasem Hamburg zapowiada, że wzmocni obronę podczas ich Marszu Równości, który ma się odbyć 1 sierpnia. Władze miasta spodziewają się aż 250 tysięcy uczestników. Walka o posłów wciąż trwa. Zaczęło się polityczne wyciąganie brudów. We wtorek władze Prawa i Sprawiedliwości mają oficjalnie zatwierdzić wyrzucenie z partii Mateusza Morawieckiego i grupę jego stronników, czyli około 40 posłów. Wśród nich nie będzie posła Grzegorza Lorka, który opuszcza stowarzyszenie byłego premiera i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem czołowi politycy PiS-u wspominają Morawieckiemu m.in. współpracę z Donaldem Tuskiem, czy to, że był przeciwnikiem zakupu samolotów F-35 i programu 500+. Konflikt odbija się w sondażach. Badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
2: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
3: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
2: Politolog Mateusz Zaręba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
4: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
2: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
0: Prawo i Sprawiedliwość, dodajmy, ogłosiło, że kandydatem tej partii na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa. Ten fotel jest wolny od 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w końcu obsadzić to stanowisko swoim politykiem. Ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Polskie władze kierują za ocean wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dokumenty pocztą trafią do polskiej ambasady w Waszyngtonie, skąd zostaną przekazane na biurko sekretarza stanu Marco Rubio. Następnie będzie analizował je Departament Sprawiedliwości USA, tłumaczy Anna Damiak z prokuratury krajowej.
5: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego. Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
0: Jak dodaje prokurator Adamiak, szykuje się długa procedura.
5: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest taki, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu.

0: 10 miesięcy.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wielkopolscy strażacy wyruszają do Hiszpanii, by pomagać w walce z pożarami lasów. Do misji dołączy 18 ratowników z tego województwa. O szczegółach nasz reporter Paweł Adamczewski.
2: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
3: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
2: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
1: Wylot strażaków zaplanowano na czwartek. A teraz tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. 61-latek zmarł po tym, gdy przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Mężczyzna miał wykonać ewolucję polegającą na jeździe autem na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Stracił jednak panowanie nad samochodem, w wyniku czego samochód przygniótł i przejechał po 61-latku. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Ruszyło śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
4: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły, te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
1: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Kierowca samochodu został zatrzymany. Rusza kolejny etap śledztwa w sprawie Michała S., podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii.

Zajmowali się tego rodzaju pokazami. Kierowca samochodu został zatrzymany. Rusza kolejny etap śledztwa w sprawie Michała S., podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii.

0: i badaniom profilu DNA. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa 13-latki. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach. A eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Powrót regulowanych przez rząd cen...

0: pewnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
1: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
2: To był Michał Rawa, dziękuję. Tymczasem nasza reporterka Emanuela Kwaśniak pytała kierowców, jak obecne ceny paliw wpływają na ich codzienne podróże.
3: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
4: Oczywiście, że wpływa.
5: Czy mniej pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
4: Tak, dużo mniej.
6: Podróżuję cały czas tak jak do tej pory, także ceny są jakie są, ale trzeba dokładać więcej.
5: A jakie optymalne ceny takie dla pana powinny być za paliwa?
6: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
7: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć, bo jakby nie było, nie?
2: A przypomnijmy, wzrost cen to też efekt wycofania pakietu ceny paliwa niżej. Premier Donald Tusk przyznał, że jeżeli wysokie ceny utrzymają się dłużej, to rząd będzie rozważać działania osłonowe dla kierowców. Niewykluczone też, że pakiet CPN jeszcze wróci. No i kolejny cios dla kierowców. Tym razem chodzi o utrudnienia. Ruszył remont nawierzchni na S12 na Lubelszczyźnie. Chodzi o odcinek Lublin-Piaski. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
8: To jedna z najbardziej obciążonych tras na wschód od Lublina. Na wspólnym odcinku S12 i 17 dziennie przejeżdża nawet 35 tysięcy pojazdów. Prace rozpoczną się na wysokości wierzchowisk, gdzie pojawia się już nowe oznakowanie. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa będzie zwężona do jednego pasa. Będzie też ograniczenie prędkości do 80. Prace obejmą 3-kilometrowy fragment jezdni, a w następnych etapach przeniosą się na dalsze części.
2: A prace na całym 15-kilometrowym odcinku mają potrwać do końca roku. Za to w Głuchołazach skończył się remont mostu zniszczonego w czasie ostatniej powodzi. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej nr 40 i ponownie łączy dwie części miasta. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
9: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
2: W Głuchołazach nadal widać ślady ubiegłorocznej powodzi. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
10: To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście. Zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców, tak pieniądze do ręki, wtedy kiedy były najbardziej potrzebne.

0: ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Pułowacki.
1: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
2: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
1: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
3: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
1: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
0: Relacjonował Krzysztof Pułowacki, dziękuję. A na koniec najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. 55-metrowy monument z tarasem widokowym jest już prawie gotowy. Figura, która powstaje w Konotopiu na Kujawach, to prywatna inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Na razie pomnik można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
4: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
5: To może być nowa atrakcja turystyczna.
4: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
6: Robi wrażenie ta wielkość.
7: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
6: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
0: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika. To rekordowy gigant na miarę europejską, a najwyższy posąg Maryi na świecie znajduje się na Filipinach i ma 98 metrów wysokości.